0: Polskie Radio Chopin.
1: Dzień dobry Państwu. Drugi dzień przesłuchań trzeciego etapu uczestników 9. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina rozpocznie pan Wiktor Wasiliew, Związek Radziecki. Grać będzie na fortepianie marki Steinway z końcówką 30, a usłyszymy Impromptu fis dur op. 36 i sonatę bemol op. 35. Gra pan Wiktor Wasiliew, Związek Radziecki.

Ostatni w dzisiejszych przesłuchaniach wystąpi pianista radziecki, pan Aleksander Urwałow. Wykona Emprom Ptifis dur opus 36 i sonatę Hamol opus 58. Grać będzie na fortepianie Steinway z numerem końcowym 30. Pan Aleksander Urwałow ze Związku Radzieckiego.

0: Polskie Radio Chopin.
1: Słuchać będziemy pani Diny Joffe, reprezentantki Związku Radzieckiego. Na fortepianie marki Steinway z końcówką 30 wykona Impromptu Fis-Dur op. 36 oraz sonatę H-moll z op. 58. Po występie pani Joffe nastąpi kilkuminutowa przerwa.

Wystąpi teraz pani Tatiana Fietkina ze Związku Radzieckiego. Wykona Empromptifis dur opus 36 i sonatę bemol opus 35. Grać będzie na fortepianie firmy Steinway z numerem końcowym 20. Pani Tatiana Fietkina ze Związku Radzieckiego.

0: Polskie Radio Chopin.
1: Wystąpi pan William Wolfram, Stany Zjednoczone. Na fortepianie marki Steinway z końcówką 20 grać będzie Impromptu Fis Dur op. 36 oraz sonatę Hamol op.

Wystąpi teraz pan John Hendrickson z Kanady. Wykona Impromptu Fis Dur op. 36 i sonatę bemol op. 35. Grać będzie na fortepianie firmy Steinway z numerem końcowym 20. Pan John Hendrickson z Kanady.

0: Polskie Radio Chopin.
1: Wystąpi pan Christian Zimmermann, Polska. Na instrumencie marki Steinway z końcówką 30 usłyszymy Impromptu Fis Dur op. 36 oraz sonatę Hamol op. 58. Występ pana Zimmermana zakończy przedpołudniowe przesłuchania w dniu dzisiejszym.

pani Katarzyna Popowa-Zydroń, przedstawicielka naszego kraju. Wykona Empromptu Fis-Dur op. 36 i sonatę Hamol op. 58. Grać będzie na fortepianie firmy Steinway z numerem końcowym 30. Pani Katarzyna Popowa-Zydroń.

Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy dzisiaj trzeci etap przesłuchań uczestników 9. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Jako pierwszy wystąpi pan Paweł Giliłow, Związek Radziecki. W jego wykonaniu usłyszymy Impromptu Fis Dur op. 36 oraz sonatę bemol op. 35. Pan Giliłow grać będzie na fortepianie marki Steinway z końcówką 30.

0: przegrani, wygrani.
1: Róża Świadczyńska, witam Państwa w Polskim Radiu Chopin. Bohaterem ostatniej części naszego cyklu Przegrani, Wygrani będzie Nobuyuki Tsuji. Niezwykle utalentowany, choć niewidomy pianista z Japonii, uczestnik 15. konkursu chopinowskiego z 2005 roku. Konkursu zakończonego, jak pamiętamy, triumfem Rafała Blechacza, ale publiczność bardzo wspierała także ociemniałego Japończyka, któremu co prawda nie udało się zdobyć żadnej nagrody, wygrał jednak coś znacznie większego. Odniósł zwycięstwo nad samym sobą i swoją losową ułomnością, a jego występy do tej pory pamięta wielu obserwatorów tamtego konkursu, nie wyłączając krytyków, którzy przyznali mu swoją specjalną nagrodę. Zacznijmy więc nasze wspomnienia od występu Nobuyuki Tsuji w pierwszym etapie.

pieśni Nobuyuki Tsuji z Japonii. Tak pięknie, choć może nie idealnie, brzmiał Nocturne Hadur op. 62, numer 1 w jego wykonaniu podczas pierwszego etapu 15. konkursu szopenowskiego 8 października 2005 roku. Ociemniały Nobuyuki Tsuji wystartował w nim jako jeden z rekordowo licznej, bo niemal 20-osobowej reprezentacji Japonii, od początku też zwracając na siebie uwagę. Swój udział w konkursie zakończył jednak na drugim etapie. Nie dostał nawet wyróżnienia, ale to przecież on stał się cichym bohaterem drugiego planu tamtego konkursu. Pianistą, któremu kibicowała publiczność od pierwszego etapu i który budził swoimi występami nie tylko ogromną sympatię, ale też nieskrywany podziw. Niewidomy od dziecka, Nobuyuki Tsuji urodził się 13 września 1988 roku i bardzo wcześnie wykazywał nieprzeciętny słuch i muzyczny talent. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 4 lat, a 3 lata później zdobył już pierwszą nagrodę na ogólnojapońskim konkursie dla niewidomych pianistów w Tokio. Jako 10-latek zadebiutował z orkiestrą z Osaki, a w wieku lat 12 dał swój pierwszy recital w słynnej tokijskiej Suntory Hall. Wtedy też zaprezentował swój pierwszy utwór, bo warto wspomnieć, że dziś to także ceniony kompozytor wyróżniany wieloma nagrodami. Przyznają Państwo, spore osiągnięcia, tym większe, kiedy mówimy o pianiście tak dotkliwie poszkodowanym przez los. A warto podkreślić, że kiedy Nobuyuki Tsuji przyjechał do Warszawy, był jednym z najmłodszych uczestników 15. konkursu. Miał już jednak spore doświadczenie koncertowe, a każdorazowe jego pojawienie się na estradzie wywoływało gorący aplauz. Tym bardziej, że grał nie tylko z wielkim zaangażowaniem i muzykalnością, ale wykonywał też bardzo ambitny program. I to nie gorzej od wielu innych w pełni sprawnych pianistów. Wróćmy do jego konkursowych występów z pierwszego etapu. Proszę posłuchać, jak brzmiało w jego interpretacji, niezwykle trudne przecież, skerco bemol op. 31.

prawdziwie wirtuozowskim stylu kończył Nobuyuki Tsuji swoją interpretację skerca bemol opus 31, gorąco oklaskiwany po pierwszym etapie konkursu chopinowskiego. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że japoński pianista był i jest całkowicie niewidomy. Tym większym sukcesem był jego udział w konkursie, a także awans do drugiego etapu w przypadku tego konkursu, etapu półfinałowego, dającego już awans do finałowej dwunastki. Tsuji wybrał do niego wymagający program Andante Spianato i Wielkiego Poloneza S-dur, a także cykl mazurków op. 24 i sonatę Hamol. Chciałabym zatrzymać Państwa uwagę przy mazurkach, bo ujmujące naturalnością interpretacje japońskiego pianisty, utrzymane w najlepszej chopinowskiej tradycji, wywoływały wśród słuchaczy prawdziwe wzruszenie. Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na ostatni z mazurków tego zbioru, mazurek bemol numer 4, kapryśny poemat, w którym sarmacka duma przenika się z nostalgią i zadumą.

Refleksyjny, pełen poetyckich nastrojów mazurek Bemol, ostatni z opusu 24 Chopina, a wcześniej dwie pierwsze miniatury z tego zbioru, mazurki Gmol i Cedur. Tak muzykalnie wybiega i głęboko szają kreacja.

szybko zapomniał. Ale to właśnie Tsuji, ten tak boleśnie doświadczony artysta, imponująco rozwinął potem swój talent i z wielkim sukcesem wystartował w kolejnym konkursie. I to nie byle jakim, bo w 2009 roku zdobył pierwszą nagrodę ex aequo na konkursie imienia Van Cliberna w Teksasie. Konkursie, na którym pianista wykonał m.in. komplet etiud op. 10 i koncert e-moll Fryderyka Chopina. Koncert, którego nie było mu dane wykonać w Warszawie, a który trafił potem na płytę, jedną z wielu nagrywanych przez japońskiego pianistę do dziś. Przed nami zaś jego interpretacja sonaty H-moll op. 58, interpretacja z drugiego etapu, w której 17-letni pianista dowiódł znakomitego opanowania muzycznej materii tego arcydzieła, ale pokazał także umiejętność budowania formy, świetnie konstruując zarówno przetworzenie części pierwszej, jak i beethovenowski finał całego utworu. Allegro maestoso, scherzo largo i finale. Presto non tanto. Gra Nobuyuki Tsuji.

0: 15 października 2005 roku. Tak gorąco, jak Państwo słyszą, oklaskiwano wtedy 17-letniego Nobuyuki Tsuji. Artystę, który mimo fizycznej ułomności doskonale panował nad tempem i emocjami, z rozmachem kończąc swoją interpretację sonaty H-moll op. 58. Nobuyuki Tsuji, być może jeden z wielu przegranych w historii warszawskiego konkursu, ale z perspektywy czasu muzyk na pewno spełniony, który nie tylko wygrał międzynarodowy konkurs imienia Van Cliberna, ale także międzynarodową karierę. Dziś to jeden z najpopularniejszych artystów wytwórni Deutsche Grammophon, z którą w 2024 roku podpisał kontrakt na wyłączność. Pianista koncertujący na największych estradach, bohater filmów, filantrop i kompozytor tworzący także ścieżki filmowe. Prawdziwy fenomen, podziwiany do dziś przez wielu wybitnych muzyków. Czekam na jego powrót do Warszawy, a dziś już żegnam Państwa w audycji Przegrani Wygrani i zapraszam na nowy cykl zatytułowany Liga Mistrzów, w którym od nowego roku będziemy się spotykać z laureatami światowych konkursów pianistycznych. Róża Świadczyńska, do usłyszenia.
1: Audycja archiwalna. W Polskim Radiu Chopin Fryderyka Chopina, dzieła wszystkie. Zaprasza Mieczysław Tomaszewski.

Dopiero w roku 1910 muzyka ta wyszła na światło dzienne. Prawie 70 lat rękopis kartki z albumu zwanej Moderatem et Dur przeleżał się w sztambuchu jednej z arystokratycznych rosyjskich uczennic Chopina, Anny Szeremietiew. Kartka opatrzona została podpisem i datą Paryż 1843. Moderato przynosi nie więcej jak notatkę melodycznego pomysłu. Równie dobrze mógłby się on kiedyś znaleźć w funkcji epizodycznej, w którymś z większych utworów, na przykład takich jak wydane właśnie przez Chopina Allegro de Concert. Stanowi 20-taktową miniaturę, wyrażoną stylem wzniosłym, deklamacyjnym. Toczy się w rytmie śpiewnego marsza o charakterze bliskim elegijnej dumie. Anna Szeremietiew przyjechała w roku 1842 do Paryża na lekcję u Chopina ze swoją młodszą siostrą.

Elizabietą. Młode damy prowadziły, jak wypadało, swoje pamiętniki i pisywały listy do domu, dzięki czemu możemy sobie dziś wyobrazić aurę tamtych dni. Pisywały oczywiście stylem nieco egzaltowanym. Jego gra unosi się ponad ziemię, notowała Elizabieta w swoim Journale Intime. Jest tak lotna jak para. Ma się wrażenie, że słuchają jej anioły. A w liście do domu. Po lekcji grał nam mazurki i nokturny. Jest tyle miły, że nie każe się prosić. Nie wiem, czy można w ogóle tę grę wyrazić. Jest doskonała. On poprzez fortepian daje duszę. Słuchającemu zdaje się, że znajduje się jakby na fali między niebem a ziemią. Grał dwa nokturny, które wstrzymywały nam oddech. Kilkanaście pierwszych taktów, jednego z nich, nocturno F-moll, wraz z nocturnem Estur utworzy op. 55, znalazło się w sztambuchu Elizabiety.

Nieść będzie wraz ze sobą melancholię, splin czy chandrę, pogłębianą przez powtarzanie niemal obsesyjne inicjalnej melodii toczącej się w tempie i rytmie właściwym dla nokturnowego dumania. Naprzeciw tej elegijnej aury staje parę taktów kontrtematu, muzyki, która wyrwała się na moment w sferę brzmienia jaśniejszych astur, choć wyrwała się daremnie.

ale wszystko, co dotąd, było jedynie oczekiwaniem na wydarzenie, które ma nastąpić i następuje. Ma postać nagłego zderzenia gwałtownych oktaw agresywnego recytatywu ze spokojną siłą stojących mu naprzeciw akordów.

Wzburzenie prowadzi ku kulminacji, do momentu przesilenia. Nieco patetyczny pasaż recytatywu sprowadza narrację z powrotem do melancholijnej aury, z której wyszła. Tyle, że Chopin nie pozostawia słuchacza w tym nastroju do końca. Idąc śladem Bacha, kończy utwór brzmieniami nadziei przez zmianę jednego dźwięku. F-moll przekształca w F-dur.

Moment dla pianisty niebezpieczny. Nie trudno ześlizgnąć się w nastrój naiwnie sentymentalny. Słynny niegdyś pianista i edytor Teodor Kullak. Zakończenie nokturnu F-moll to przejście z moll w dur. Skonkludował ironicznym westchnieniem. Ach, więc Bogu dzięki, cel został osiągnięty. James Huneker martwił się okrągło przed 100 laty o co innego. Pisał, nokturny, podobnie jak kołysanka i barcarola, nie powinny być grane zbyt często publicznie, a nigdy przed publicznością wielkiej sali koncertowej. W wielkich salach ginie coś z delikatnego i czułego ciepła i z uduchowionego głosu Chopina. Rozumiejący rzeczy pianista, mówi dalej Huneker, grać będzie nokturny przed małym audytorium.

sanatorium, tak aby mógł się uwidocznić ich intymny nastrój nocny. Zostały napisane dla godzin zmierzchu, godzin melancholijnego osamotnienia, w którym ich ciche, tajemnicze dźwięki dopiero odzyskują głos, by opowiadać o bólu, ale i o sile twórczej ich autora.

tworzących opus 55 nazwano zapisaną improwizacją, nie bez racji. Chopin rozsnuwa tu przed nami swoje głośne myślenie wyrażone dźwiękami, a może zresztą raczej dumanie, mające swój początek, ale jak gdyby nie znajdujące końca, zapowiadające wagnerowskie snucie niekończących się melodii. Narracja toczy się w tempie wolnym i powstrzymywanym, lento sostenuto, w metrum najbardziej długooddechowym z możliwych, na 12 ósmych. Melodia płynie samotnie, na tle niezwyczajnie szeroko rozległego akompaniamentu, choć ta samotność bywa co chwila przerywana przez głos wtóru, dopowiadającego kontrapunktycznym, schromatyzowanym cieniem głos górny, krystalicznie jasny i wzniosły.

Nocturn Estur, opus 55, został skomponowany w kształcie odrębnym, nieznanym innym nokturnom. Miejsce kontrastu między poszczególnymi częściami zajmuje w nim nieustanne falowanie melodycznej narracji między piano a forte, między wezbraniem uczuć a ich uciszeniem. Można nawet nie zauważyć, słuchając, iż muzyka drugiej fazy tego dwufazowego utworu wprawdzie na sposób wariacyjny, ale powtarza muzykę fazy pierwszej.

Muzyka nokturnów, ów świat, w kręgu którego powstawała, fascynowała ze szczególną siłą i bezpośredniością. Stawała się tu, chciałoby się powiedzieć, miłością od pierwszego wejrzenia. Jeden z pierwszych biografów Chopina, krytyk paryski Hippolyte Barbedet, dał wyraz temu przeświadczeniu w sposób może nawet wywołujący zadziwienie. Nokturny Chopina, pisał w swym studium o kompozytorze z roku 1861, stanowią może największy tytuł jego sławy. Są dziełami jego najbardziej doskonałymi. Za takie je w Paryżu w połowie wieku XIX uważano. Barbedet motywował przyczyny sukcesu westchnieniem. Ta wzniosłość myśli, czystość formy i prawie zawsze to znamię marzycielskiej melancholii.

Romantyczne widzenie świata przyznało nocy, a zatem i muzyce nocy, czy pieśniom nocy, tak nazywano nokturny, miejsce znaczące. Zdaniem Nowalisa, autora słynnych niegdyś hymnów do nocy, noc przynosiła ze sobą prawdę przewyższającą jasność dnia. W jej obrębie ginęło wszystko, co nieistotne. W muzyce nokturnów Chopina widziano wcielenie przeżycia nocy najpełniejsze z możliwych. W pismach Schumana znaleźć można dosyć nawet zabawną, ale dającą do myślenia typologię muzyki skonstruowaną według kryterium jej odpowiedniości wobec pór dnia i nocy. Wczesny poranek, pisał Schumann, należy do Bacha i Händla. To, co obudziło się przed nimi, to tylko głosy bardzo już wczesne i ranne odczucia, często jeszcze chłodne. Mozart i Haydn wprowadzili dzień, czyli życie pełne słońca i ruchu, życie, które wraz z nadejściem gwieździstej nocy na nowo zamilknie. U jej progu stoją Beethoven i Schubert, choć nieco wcześniej John Field złoży swoją ofiarę na ołtarzu wieczoru. W godzinach późnych, kończy Schumann swój wywód, działa Chopin, jakby w poświacie północnej zorzy. Oba nokturny, o których była tu mowa, zostały skomponowane w Nohant latem roku 1843, dla ścisłości. Być może, iż pierwszy z nich, ten w F-moll, został naszkicowany już rok wcześniej. Jako całość, zjednoczona 55. numerem opusu, stanowią owoc tego właśnie czasu. Lato roku 1843 miało swoją barwę. Barwę dosyć szczególną, przede wszystkim dwoistą. Tego roku zjechano do Nohant w końcu maja. W parę dni później, w liście do jednego z dawnych przyjaciół, do aktora Piotra Bocage, właścicielka dworu zwierzała się. Nohant jest bardzo odmienione od czasu, kiedy za pana pobytu panowały tu zabawy i śmiech. Moje zbliżające się 40-lecie wypełniło je powagą, a 100 000 franków długu, który kończę spłacać wytężoną pracą, przepędziły rozrzutność i godziny lenistwa. Co więcej, smutny stan zdrowia naszego przyjaciela Chopina przydał naszym obyczajom melancholii czy może skupienia. Nieco później w liście do Eugeniusza de la Croix padają ze strony George Sand dalsze informacje. Pracuję nad hrabiną de Rudolstadt, to dalszy ciąg powieści Consuelo, która rodzi się w conocnych czuwaniach. Chopin odnowił znajomość z fortepianem, ja zrobiłam tradycyjne konfitury. Był to istotnie element tradycji. Już kiedyś wcześniej Chopin donosił Wojciechowi Grzymale. Tutaj konfitury smażą i bardzo zajęci. Ale to zewnętrzna strona rzeczy. Rodząca się sytuacja wewnętrzna przybiera coraz to bardziej postać samotności we dwoje. Pracuję, żeby się rozerwać, to George Sand. Gram w bilard z Chopinem. Zachęcam pistoleta, to domowy szczeniak, do szczekania, rzucając mu kamyczki. Odbywamy wielkie spacery, Chopin i ja. On na ośle, ja na własnych nogach. George Sand się nudzi. A poza tym niemal we wszystkich listach do dawnych przyjaciół żali się. W wieku lat 40 godzę się na śmieszność posiadania zazdrosnego kochanka u mego boku. I to jest jedna barwa tego lata. Melancholia, brak istotniejszego kontaktu, wyobcowanie. Ale jest i druga, niespodziewana. Z Paryża przyjechano w szczególnym towarzystwie. George Sand zgodziła się zaopiekować 1,5-roczną córeczką Pauliny Viardot, która wyjechała na operowe tournée po Europie. Maleńka Louisette wypełniła lato śmiechem i niewinną radością. Szczebioce najzabawniej w świecie, pani Sand donosiła pani Viardot. Mnie nazywa mamą, a na Chopina mówi mały Chopin. I to w taki sposób, że rozbroiłaby wszystkich Chopinów świata. To też Chopin ją uwielbia i spędza czas na całowaniu jej po rękach. Młoda osoba odnosi się do niego z wielką kokieterią. Jesteśmy z nią sami, Chopin i ja. I w parę dni później Louisette miewa się wspaniale, mówi z Chopinem po polsku, z Françoise, to służąca po berszońsku, z pistoletem sanskrytem.
Tego to lata. W tych tygodniach pisze Chopin jeden ze swoich utworów najdojrzalszych i najsubtelniejszych zarazem. Kołysankę, czyli Berceuse d'Estour, opus 57. Rękopis pierwszego szkicu utworu znajdował się w posiadaniu Pauliny Viardot. Można stąd sądzić, że u źródeł inspiracji tej muzyki, delikatnej i czułej, znalazło się zafascynowanie osobowością Louisette. Mała istota wzbudziła, jak można przypuszczać, jakieś odległe wspomnienia atmosfery własnego domu rodzinnego. Kołysanka skomponowana w Noan zdaje się bowiem stanowić dalekie echo pieśni śpiewanej Chopinowi przez matkę.

jednej fali arabeską melodii, coraz to subtelniejszej i kunsztowniejszej, ale przede wszystkim płynącej ponad jedną i tą samą, kilkadziesiąt razy powtarzającą się figurą basu, zwanego basso ostinato. Zaledwie na moment, tuż przed końcem, kazał Chopin toczyć się melodii ponad odmiennym brzmieniem owego basu. Utwór podobny co do idei próbował Chopin już raz napisać, dawno temu, w roku 829. Były to również bezoddechowe wariacje na temat wzięty z Paganiniego. Nazwał je wariantami. Taka też była pierwotna nazwa kołysany. Jej przebieg w sposób szczególnie lapidarny streścił kiedyś Zdzisław Jachimecki. Pisał: zrazu melodia Berceuse rysuje się w całej rozciągłości.

Wreszcie zostaje sproszkowany w jakiś świetlisty pył, przemieniony w stan lotny, prawie niematerialnych pasażyków, trylów i fioritur.

to Jachimecki. Arthur Hedley, szopenolog angielski, swój podziw nad Berceuse wyraził słowami. Kołysanka jest jednym z tych szczęśliwych owoców natchnienia, które nie powtarza się już nigdy. Kołyszący się bas ostinato, krótka fraza melodii stanowiąca punkt wyjścia dla 16 wariacji i oto mamy kołysankę zdolną odebrać odwagę każdemu, kto pragnąłby napisać inną jeszcze. Hedley tylko po części miał rację. Po części, bo niełatwo porównywać dzieła znakomite, a przepiękne kołysanki udało się przecież skomponować i Brahmsowi, i Wolfowi, i Ryszardowi Straussowi. Wszystkie trzy jako pieśni. Zaś Gustav Mahler, jeden ze swych liryków do słów Rickerta, Ich atme einen linden Duft, zakończył wyraźną aluzją do schopenowskiej Berceuse.

Aleksander Dima młodszy włączył słuchanie Berses w jedną ze scen swej powieści, w której to jej młoda bohaterka poddała się, jak to ujął, rytmom tej przytłumionej muzyki, musique en sourdine, która zwolna przenikała atmosferę i otulała nas wspólnym uczuciem.

Tymczasem w Noaon przybywa gości i domowych. I w tym roku zjeżdża na parę tygodni de la Croix, wraca ze szkół Maurycy, wraca Solange, z Paryża z pensji, przywieziona przez Chopina. Na koniec, to już wrzesień, pojawia się Paulina Viardot, pełna jak zawsze temperamentu i wigoru. Wprawia Noaon w ruch. Całe towarzystwo uczestniczy w wiejskich zabawach, podejmuje parodniowe wycieczki w malowniczą okolicę. Chopin wspinał się wszędzie na swoim osiołku, sypiał na słomie i nigdy się lepiej nie czuł niż wśród tych niebezpieczeństw i zmęczenia. To relacja Georgesa. On sam widział to trochę inaczej. Pani Viardot zaledwie 2 czy 3 razy znalazła czas, by zaśpiewać. Niebo było tak łaskawe, że stale trzeba było chodzić na spacery, skarżył się w liście do domu. A w wolnych momentach, mając w uszach berryszońskie tańce i hiszpańskie śpiewy Pauliny Viardot, komponował

Mazurki. Napisał ich tego 43 roku trzy i złożył w opus 56. W każdym z nich można się zasłuchać. Każdy może zachwycić, ale i zadziwić. Niosą w sobie ton nostalgiczny, choć zarazem pewną zuchwałość i dzikość. Przynoszą jakby echa momentów bardzo wobec siebie odmiennych, okruchy wspomnień konstruowane w jedną całość. Może taki właśnie jest szczególnie pierwszy z Czech, ten w Hadur. Rozpoczyna go dialog. Najpierw w głosie niskim padają jak gdyby pytania nieśmiałe, niepewne. Odpowiedź w głosie wysokim jest zdecydowana w swym dążeniu ku górze. I tak rodzi się fraza Mazura z każdym taktem urastającego w siłę. Stanie się Mazurka Hadur motywem głównym, wyrazem jego wewnętrznej energii. A zaraz potem odzywa się muzyka w tym miejscu jakby nieproszona. Ni to oberek, ni to walc, rodzaj ritornellu w Estur, przerywającego dramatyczny przebieg narracji ruchem w miejscu.

I następuje przeplatanie się Mazura z walcowo-oberkowym ritornelem, a w finałowej strecie jakby równoczesne współuczestniczenie obu rodzajów tanecznego ruchu. Ale na koniec wigor, zuchwałość i upór Mazura bierze oczywiście górę.

Mazurek C-dur, drugi z rzędu, uderza od pierwszych taktów swoją wiejskością. Ferdynand Hezik scharakteryzował go, chyba nazbyt dosadnie, słowami: huczą basy, rżną smyczki, a chłopy tańczą z dziewuchami, ledwo karczmy nie rozwalą.

Jest w tej muzyce niewątpliwie i rubaszność, i zawadiackość, lecz ludowość zostaje tu przywołana przede wszystkim w sferze samego dźwięku, przez owe stojące kwinty i przez melodykę operującą intonacjami szczególnie charakterystycznymi dla muzyki kujawskiej. Chodzi o dwoistą postać interwału kwarty występującą w jednej fazie melodii. I w tym mazurku poszczególne jego partie pojawiają się, jakby zostały postawione obok siebie, by się sobie dziwić. Część środkową wypełniają dwie odmiany kujawiaka. W pierwszej prosta melodia przerzucona do basu odzywa się jakby głosem męskim. W drugiej, subtelnie zdobiona, rozbrzmiewa głosem o charakterze żeńskim. I obie melodie doskonale nawzajem się dopełniają, ale tuż po nich kazał Chopin zabrzmieć melodii gamo podobnej, podanej w formie kanonu. Funkcjonuje tu niemal jako ciało obce. Ale to oczywiście pozór, pierwsze wrażenie. Jej funkcja rzeczywista polega na tym, by końcowy powrót rytmów inicjalnego mazurka zabrzmiał jak wyzwolenie.

Mazurek Cedur stał się ulubionym mazurkiem księżnej Marceliny Czartoryskiej. Grywała go podobno bardzo po chopinowsku. Wcześniej, może już od razu w Noaon podczas tego samego lata, Mazurek wzbudził zainteresowanie Pauliny Viardot. Parę jego motywów śpiewaczka włączyła w kompozycję zatytułowaną La Danse, taniec

Ci z Mazurków, opus 56, posiada jako ostatni kształt choreicznego poematu. Jest w c-moll i dźwięczy nostalgicznie. I ten stanowi jak gdyby mozaikę tematów, ale tutaj jeden z drugiego zdaje się organicznie wynikać. Już pierwsze takty ukazują nie tyle temat, ile rodzenie się go naszkicowane cienką kreską w technice polifonicznej.

W pełni kształtu i brzmienia temat główny Mazurka zabrzmi znacznie później, jakby dopiero odnaleziony czy dopiero dopuszczony do pełni głosu. Będzie się odtąd przejawiał co moment, ten sam i odmieniony, a między jego odmianami pojawiać się będą epizody ukształtowane z motywów urzekających prostotą, jak ten, jak gdyby wspomnieniem przywołany z oddali.

albo zagoszczą momenty uderzające dziwnością harmoniczną i kontrapunktyczną kunsztownością, jak ten prowadzący do finału. Chociaż właściwie trudno tu mówić o finale. Mazurek C-moll zastyga w bezruchu czy oczekiwaniu na gest ostatecznego zamknięcia, którego brak.

Swoich późnych interpretatorów Mazurek Cemol poruszył i zadziwił. Ferdynand Hezik usłyszał w nim raczej muzykę wspomnień niż rzeczywistości. Zdzisław Jachimecki ujrzał w jego śmiałościach tonalnych fundamenty pod muzykę przyszłych czasów.

Cytowany tu już nieraz Andrzej Gide zauważył. Tak, bez wątpienia, istnieje także Chopin melancholijny. Co mnie się w nim tak podoba, to jednak fakt, że poprzez ten smutek i ponad nim dochodzi on jednak do radości. Również i w tym utworze ostatnie takty przyniosły przemianę, o której mowa. Tonacja c-moll przekształca się bowiem w c-dur. Ale jeśli kontynuować metaforę eseisty, Chopin każe w owej majorowej tonacji brzmieć nadal minorowej sekście. Tak więc można by powiedzieć, że owej radości dodał przy dźwięku nostalgii czy goryczy. Nie wiadomo, czy tego lata, czy już jednego z poprzednich powstał w Noa utwór tak odległy od wszelkiego warsztatowego i emocjonalnego skomplikowania, że aż prymitywny. Chodzi o piosenkę zwrotkową do słów Bohdana Zaleskiego, Śliczny chłopiec. Tę samą, którą za rok zachwyci się goszcząca w Noa Ludwika, siostra Chopina. Zaleski ubrał w polskie słowa szumkę ukraińską. Chopin dał im melodię i rytmy bez pretensjonalnego mazurka. Sam Ślicznego chłopca nazwał w liście do siostry piosneczką. Ciekawe byłoby wiedzieć, kto ją w Noa śpiewał. Ludwika? A może Paulina Viardot podobno próbowała uczyć się po polsku? I jak ta niewyszukana w porównaniu z mazurką

Przed mikrofonem Róża Świadczyńska. Dzień dobry. Witam Państwa w naszej cyklicznej audycji. Dziś ponownie sięgam do historii 11. Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Konkursu, który odbywał się w Warszawie w październiku 1985 roku. Ostatnio przedstawiałam Państwu sylwetkę francuskiego pianisty Jean-Marca Louisady, laureata 5. nagrody tego turnieju. Dziś czas na laureatkę miejsca 4., a była nią najwyżej sklasyfikowana Japonka, znakomita, jak się okazało, pianistka Michi Koyama.

rozkołysany nocturne des dur, drugi z opusu 27 Chopina. Tak otwierała swój występ na 11. konkursie chopinowskim w Warszawie Michi Koyama, 26-letnia wówczas pianistka, jedna z najbardziej dojrzałych w rekordowo licznej, bo prawie 30-osobowej ekipie japońskiej. To był ważny rok dla obecności Japonii w konkursie chopinowskim. Obecności, której historia sięga 1937 roku i przypadku urodziwej Chieko Hary, ulubienicy warszawskiej publiczności, której niedocenienie przez jury wywołało w Warszawie prawdziwy skandal. W 1955 roku 10. nagrodę zdobyła inna Japonka, Kiyoko Tanaka. 10 lat później wysokie 4. miejsce przypadło Hiroko Nakamurze. Nagrodę najwyższą zaś w historii konkursu zdobyła, poza oczywiście Kyohejem Suritą, Mitsuko Uchida, laureatka srebrnego medalu i drugiego miejsca w roku 1970. Na kolejny sukces Japonia musiała czekać aż 15 lat i była nim właśnie 4. nagroda dla Michi Koyamy. Ale to był w ogóle rok ekspansji kraju kwitnącej wiśni w Warszawie. Na estradzie Filharmonii Narodowej debiutował bowiem fortepian marki Yamaha, dziś powszechnie przecież obecny w konkursowej kolekcji. W zamian japońska firma udostępniła wszystkim uczestnikom konkursu do ćwiczeń swoje instrumenty, a krytykom oceniającym nagrania w konkursie Grand Prix

Ludisk Frédéric Chopin przekazała najwyższej jakości sprzęt odsłuchowy. No ale wróćmy do Michi Koyamy, pianistki, która zasłynęła jako pierwsza przedstawicielka Japonii zdobywająca nagrody na dwóch światowych konkursach. To było trzecie miejsce na konkursie imienia Czajkowskiego w Moskwie w roku 1982 i 3 lata później czwarte na Chopinowskim w Warszawie. Jak się Państwo domyślają, oba te laury zapewniły Michi Koyamie międzynarodową karierę, którą prowadzi ta pianistka umiejętnie do dziś. Nie były to zresztą pierwsze sukcesy japońskiej pianistki, urodzonej w maju 1959 roku i wykształconej wyłącznie w Japonii. Najpierw w szkole muzycznej przy Uniwersytecie Tokijskim, potem zaś na jego Wydziale Sztuk Pięknych i Muzyki. Już jako 14-latka Michi Koyama wygrała japoński konkurs dla studentów pianistyki, a potem w 1980 pierwszy międzynarodowy konkurs muzyczny w Tokio. Zanim jednak powrócę do jej sylwetki, sięgnijmy do wspomnień z pierwszego etapu konkursu Chopinowskiego. Oto jak Michi Koyama grała na nim etiudy z opusu 25 i skerco E-dur opus 54.

Tak kończyła swój występ w pierwszym etapie konkursu chopinowskiego Michi Koyama, co radiowe mikrofony zarejestrowały 4 października 1985 roku. Za nami błyskotliwa interpretacja skerca E-dur, precyzyjnie artykułowanego przez japońską pianistkę, granego, jak słyszeliśmy, bardzo perliście, z uwydatnioną rytmiką i ładnym, lirycznym epizodem, w którym artystka starała się podkreślać polifonię. A wcześniej słuchaliśmy chopinowskich etiud, w których Koyama dała na konkursie dowody opanowania brzmienia i solidnego warsztatu. Choć dziś może jej interpretacje zarówno etiudy gismol tercjowej, jak też amol wielkiej numer 11, niewątpliwie bardzo sprawne, mogą wydać nam się dość mechaniczne i mało zniuansowane, niemniej wtedy robiły wrażenie. Nie tylko jednak juristów francuskich bardzo wysokie mniemanie. Co ciekawe, o fenomenie japońskiej obecności na konkursie pisali wtedy wszyscy. Stefan Wysocki, autor książki wokół konkursów chopinowskich, wspominał. Odnosi się wrażenie, że Japończycy czują się u nas doskonale. Są prości, serdeczni i radośni, choć to wszystko okazywane jest we właściwy im wielce dyskretny sposób. Sądzę też, iż cieszą się oni sympatią nas wszystkich, muzyków i melomanów. Tyle Stefan Wysocki, a warto podkreślić, że Michi Koyama, w odróżnieniu od wielu swych rodaczek, studiowała Chopina jedynie w Japonii, a nauczyła się go tam, jak pisał Jan Weber po drugim etapie, nie gorzej od jej koleżanek studiujących w Europie. Zabłysnęła ponownie blaskiem gry, temperamentem i wielką precyzją szczegółów. Oddajmy zatem głos muzyce. Oto jak Michi Koyama wykonała w drugim etapie Andante Spianato i Wielkiego Poloneza S-dur, a także Walca A-dur op. 42 Chopina.

Andante spianato z wielkim polonezem S-dur op. 22, a wcześniej walc A-dur, Grand Wals Brillant op. 42 Chopina w konkursowej interpretacji Michi Koyamy, japońskiej pianistki grającej popisowy program drugiego etapu lśniącym dźwiękiem, pewną techniką i elegancką, staranną artykulacją. Potem był etap trzeci, nazywany, jak wiemy, etapem prawdy. Jak Państwo wiedzą, uczestnicy konkursu grają w nim sonatę i mazurki, te najbardziej polskie gatunki sprawdzające znajomość chopinowskiego stylu. No i właśnie w mazurkach pokazała Michi Koyama rozumienie polskości, w czym zapewne pomogły jej kontakty z polskimi pedagogami. Miałam bowiem okazję rozmawiać z japońską pianistką, kiedy w 2010 roku została zaproszona do jury konkursu chopinowskiego. Co prawda zapis tej rozmowy nie zachował się w radiowym archiwum, ale przekazuje jej treść, którą opublikowała konkursowa gazeta. Na moje pytanie o oczekiwania wiązane z konkursem i opinię profesor Barbary Hesse-Bukowskiej, która jeszcze przed jego rozpoczęciem przewidziała nagrodę dla Michi Koyamy, pianistka odpowiedziała: rzeczywiście tak było. To świetna pianistka, laureatka konkursu chopinowskiego, a do tego znakomity pedagog. Doskonale pamiętam nasze spotkanie w Warszawie w rocznicę śmierci Chopina. Zagrałam wówczas przed panią profesor jeden z mazurków. Choć wszystko trwało bardzo krótko, jej uwagi były dla mnie bardzo istotne. Tak wspominała konsultację z Barbarą Hesse-Bukowską Michi Koyama, a uwagi w istocie musiała

chciały przynieść efekt, bo po jej wykonaniu mazurków z opusu 59 w trzecim etapie konkursu Józef Kański pisał: w mazurku Amol potrafiła odnaleźć nie tylko liryzm, ale także tęsknotę i ból, z którym przejmująco kontrastowało radosne roztańczenie mazurka Azdur, bo Kojama potraktowała cały mazurkowy opus 59 jako zwarty cykl. To w takim razie posłuchajmy na początek właśnie interpretacji mazurków, którymi Michi Kojama tak ujęła wymagającego krytyka.

Esencja polskości, tak właśnie określa się często szopenowskie mazurki, tym razem grane z perspektywy kraju kwitnącej wiśni. A tak interpretowała je w trzecim etapie 11. konkursu szopenowskiego Michi Koyama. To były trzy mazurki z opusu 59, a mol, azdur i fismol. Wspominałam Państwu, że japońska pianistka przed przyjazdem do Warszawy zdobyła trzecią nagrodę na konkursie imienia Czajkowskiego w Moskwie. Zapytałam pianistkę w 2010 roku, dlaczego w takim razie zdecydowała się jeszcze na udział w konkursie chopinowskim. Chopin to wyjątkowy kompozytor dla każdego pianisty, powiedziała mi wówczas Michi Koyama. Grałam sporo jego utworów w Japonii, ale marzyłam, by wystąpić z nimi w Polsce. Po konkursie moskiewskim wiedziałam już, z czym się wiąże takie wyzwanie. Dla mnie jednak najważniejsza była szansa zagrania Chopina w jego ojczyźnie. Zapytałam ją potem o powody braku zwycięstwa Japonii w konkursie chopinowskim. Często zauważa się znakomite przygotowanie techniczne Japończyków, ale też pewną rezerwę emocjonalną. Czy te cechy wynikają w jakiś sposób z japońskiej kultury? Oto jak odpowiedziała na to pytanie Michi Koyama. Miłość Japończyków do Chopina jest wyjątkowo silna. O ich sposobie odczuwania tego

kompozytora rozmawiamy często wśród jurorów. Uznają, że być może ta rezerwa zależy także od języka. Japoński jest bowiem bardzo monotonny, w odróżnieniu od chińskiego. Decyzyjni dopieszczają dokładnie każdy szczegół. Wydaje mi się, że to ich zaleta. Pytałam również Michi Koyamę, w jaki sposób Japończykom można przybliżyć tak specyficznie polskie gatunki i rytmy, jak mazurka czy poloneza. Odpowiedziała. Na pewno ważne jest poznawanie polskiej kultury. Można to robić poprzez książki, które ją przybliżą. Można studiować biografię kompozytora. Można wreszcie słuchać nagrań z wzorcowymi interpretacjami. Ale tak naprawdę najważniejsze jest to, jak się odczuwa jego muzykę. Niezależnie, czy to mazurek, czy polonez. Przyznają Państwo, to bardzo dojrzała opinia Michi Koyamy, z którą, jak wspominałam, miałam okazję spotkać się w 2010 roku, 25 lat po jej sukcesie na konkursie chopinowskim, na którym, przypomnę, zdobyła w 1985 roku czwartą nagrodę. Posłuchajmy w takim razie, jak to, co mówiła o Chopinie, odnosi się nie tylko do jej interpretacji tańców, ale też do wielkich form chopinowskich jak sonata. Dokładnie sonata Hamol, o której konkursowym wykonaniu Józef Kański pisał. Najbardziej chyba utalentowana z ekipy japońskiej Michi Koyama urzekała śpiewnością i barwą lirycznych tematów w sonacie oraz konsekwentnie narastającą dynamiką w jej finałowej części. Tyle krytyk, a jak zachowało się to na radiowej taśmie? Sprawdźmy. Oto sonata Hamol op. 58 w częściach Allegro Maestoso, Scherzo, Largo i Finale Presto Non Tanto. Gra Michi Koyama.

Tak kończyła swoją interpretację sonaty Hamol op. 58 Michi Koyama, 26-letnia pianistka z Japonii, która w półfinale konkursu chopinowskiego wykonała także trzy mazurki op. 59. Potem był finał, w którym jej interpretację koncertu e-moll chwalił nasz kolega Adam Rozlach, pisząc, że była wypieszczona wyrazowo i nadzwyczaj kolorowa w sensie ogólnego pojmowania tej muzyki. Po konkursie Michi Koyama nie zerwała związków z Polską. W 1999 roku wystąpiła na festiwalu chopinowskim w Dusznikach, nagrała kilka recitali chopinowskich, a w 2010 zasiadła, jak wspominałam, w jury konkursu chopinowskiego. Bardzo rozwinęła w tym czasie swój talent i repertuar, który obejmuje ponad 60 koncertów fortepianowych. Grała je z czołowymi orkiestrami Europy i Ameryki, prowadziła jednocześnie karierę solową i kameralną, a że lubiła artystyczne wyzwania, w 2006 roku rozpoczęła zaplanowany na 12 lat cykl recitali pod tytułem Świat Michi Koyamy – Romantyczna podróż. A ja na koniec naszej romantycznej podróży z tą pianistką proponuję Państwu jej płytową interpretację koncertu F-moll Chopina, utrwaloną w 2009 roku z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod batutą Jacka Kasprzyka. Maestoso, Larghetto i Allegro Vivace.

0: Michi Koyama z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod batutą Jacka Kasprzyka. Tak brzmi w tym wykonaniu koncert F-moll op. 21 Chopina, co znalazło się na płycie wydanej w roku chopinowskim wraz z koncertem E-moll op. 11 w tej samej interpretacji. I to wszystko dziś w audycji W poszukiwaniu ideału. Róża Świadczyńska, dziękuję Państwu, do usłyszenia.
1: W Polskim Radiu Chopin. Weekendowe popołudnie.
2: Małgorzata Pęcińska, witam Państwa i zapraszam na spotkanie, które zdominują dziś tańce Fryderyka Chopina. Te najbliższe nam, wywiedzione z tradycji polskiego folkloru, mazurki, polonezy, krakowiaki, które w jego wizjonerskich stylizacjach zyskały rys idiomatyczny, ale też miniatury zapożyczone z innych kultur, taki jak walc rodem z folkloru austriackiego, którego Chopin wykreował w postać maleńkich tanecznych poematów, przenosząc w sferę brzmieniowego wykwintu najszlachetniejszej muzyki salonowej. A do tego ronda, bolero, tarantela, contredanse, galop, bourrée, no i urocze szkotki. Ten jakże ciekawy wątek z twórczości naszego narodowego kompozytora w kalejdoskopowo barwnym korowodzie przewijać się będzie w tym wydaniu weekendowego popuri. W przytłaczającej większości to wszystko miniatury doskonale tu w kraju nad Wisłą miłośnikom muzyki znane, ale wśród nich pojawi się też kilka uroczych marginaliów, które wymagają jeszcze wylansowania. No to cóż, polonezem czas zacząć. Wzorem tego tańca zastanym przez małego Fryderyka były popularne salonowe polonezy, sentymentalne miniatury, często o narracji epickiej, tańce stylizowane, które w polskiej tradycji gatunku kształtowali Elsner, Stefani, Damse, Kurpiński, Deszczyński, Ostrowski, Michał Kleofas Ogiński i Maria Szymanowska. Wiele z nich znał już mały Chopin i doskonale tę tradycję podchwycił. To właśnie polonezy znalazły się wśród pierwszych kompozycji genialnego siedmiolatka. Trzy określane dziś jako młodzieńcze. W istocie, jakże to ambitne prace dziecka. Prace, w których już słychać, jak stopniowo Chopin wzbogaca jeszcze te bardzo proste środki pianistyczne i jak stara się, by te miniaturki zabrzmiały najefektowniej. Polonezy G, moll, B dur i As dur gra Anatol Ugorski.

Ze wzruszeniem słucha się tych jakże udanych, jak na kompozycję siedmiolatka, dziecięcych polonezów Fryderyka Chopina, które znają wszyscy, a niektórzy bardziej zaprzyjaźnieni z fortepianem pewnie próbowali je grać. W wykonaniu profesjonalnego pianista, takim jest Anatol Ugorski, słychać jak ciekawie Chopin myśli o rozplanowaniu formy, jak bardzo stara się, by tę muzykę wzbogacić efektownymi figuracjami, w tym trzecim także ozdobnikami. Trzy młodzieńcy

w strukturze ludowych polskich Mazurów, Kujawiaków, Oberków i wykorzystał go w swoich arcymistrzowskich stylizacjach, w których nikt nie mógł mu dorównać. Stopniowo odchodził od formy użytkowej tych tańców, jakie znał z wiejskiego folkloru i nadawał im własny stylizowany kształt. Jednym z pierwszych opusów jest cykl opus 7 z 1830 roku. Mazurków wydanych przez oficynę Schlesingera i już w nich słychać tę przemożną chęć powiązania elementów autentycznych, ludowych z elegancją stylu salonowego. Posłuchajmy. Gra w interpretacji chopinowskich mazurków mistrz nad mistrzem, wielki Artur Rubinstein.

Artur Rubinstein i jedne z pierwszych chopinowskich mazurków, w których materii wykluwał się i stopniowo krystalizował idiomatyczny styl stylizacji polskich oberków, mazurów i kujawiaków. Ten mistrzowski, jaki osiągnął Chopin w dojrzałej twórczości, i do nich jeszcze powrócimy. A to były mazurki opus 7. Teraz, pozostając jeszcze ciągle w kręgu polskich tańców, trzeci obok poloneza i mazurka, krakowiak. Rondo a la Krakowiak F-dur, opus 14, to także wczesna praca Fryderyka z ostatniego roku nauki pod skrzydłami wybitnego pedagoga Józefa Elsnera. Chopina frapowała wtedy i pochłaniała muzyka modnego stylu Brian. Młodziutki kompozytor, jeszcze nie w pełni świadom artystycznych wyborów, genialny intuicjonista, czerpiący garściami ze skarbnicy polskiego folkloru, zachwycał młodzieńczą świeżością, spontanicznością, cudownym zmysłem, który pozwalał mu w sposób twórczo-odkrywczy, na wskroś oryginalny, przetwarzać znane, powszechnie stosowane w owym stylu środki techniczne, figuracje, ornamenty, instrumentalną kantylenę, by zyskać nowy wymiar ekspresji. To wszystko jak w lustrze odbija się w tym młodzieńczym dziełku doskonale. Wiejskie, swojsko brzmiące motywy tematów przeplatanych wyraźnie krakowiakowym refrenem fortepianu, no i takim też kapitalnie stylizowanym nie tylko w rytmie, ale też harmonii i brzmieniu orkiestry, jej symfonicznym ritornelem. Posłuchajmy. Z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda gra laureatka trzeciej nagrody 13. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina Gabriela Montero.

Krakowiakowe Rondo Chopina to jest taki cudowny stop stylu Brion, któremu Chopin nadał indywidualny szlif i stylizacji polskiego folkloru, głównie krakowiaka, którego charakterystyczny synkopowany rytm dominuje refren ronda. Także oryginalnie harmonizowany i instrumentowany orkiestrowy ritornel, ale w kupletach pojawiają się też inne wiejskie melodie. Rodzaj kołomyjki, także często wplatany przez Chopina później w Mazurkach, Kujawiak. Rondo a la Krakowiak F-dur op. 14 zabrzmiało w nagraniu z 13 konkursu chopinowskiego, nagraniu laureatki trzeciej nagrody Gabrieli Montero, której towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda. Tak Chopin zaczynał swoją wielką przygodę w sztuce stylizacji polskich tańców, polonezów, mazurów, krakowiaków. Po krakowiaka sięgnął raz jeszcze w finale koncertu fortepianowego e-moll, dając jeszcze jeden olśniewający przykład cudownego mariażu tego, co przaśne, ludowe z tym, co wysmakowane, artystycznie wyrafinowane. Znacznie więcej przykładów doskonałości w stylizacji polskich form tanecznych pozostawił w gatunku polonezów, a zwłaszcza mazurków. Jak odległa to droga, jaką przebył od tych najwcześniejszych drobiazgów po największe arcydzieła w fonosferze wielkiej klasyki, niech świadczą te dwa przykłady. Najpierw polonez Azdur op. 53, najbardziej chyba znany ze wszystkich, niebywale ograny, jeden z rzadkich przypadków, gdy niesłychana popularność idzie w parze z najwyższym artyzmem. Skomponowany w Nuon ma już kształt poematu o idealnej, skontrastowanej formie i majestatycznym, godnym charakterze. Posłuchajmy, jak wspaniale brzmi pod palcami Maurizia Poliniego.

Polonez, który niezmiennie od lat pozostaje znakiem filmowym twórczości Chopina, tak doskonale jest rozpoznawalna, zatem tak bardzo osadzony w jego stylu i w polskim duchu, brzmiący dumnie i majestatycznie. Poloneza Asdur op. 53 grał wielki Maurizio Pollini. Podobną ewolucję jak polonezy przeszły w twórczości Chopina mazurki, które, jak wspomniałam, komponował przez całe życie. Mazurki, wiadomo, miniatury pozornie proste, bo z czysto pianistycznego punktu widzenia nie wymagają jakichś nadzwyczajnych technicznych umiejętności. W sferze wyrazu natomiast są arcytrudne. Kluczem do ich interpretacji pozostaje magiczny sposób wykonania, zwany tempem rubato, wymagającym smaku, wymagającym wyczucia. Tę sztukę stosownego dozowania rubata, więc swoistego balansowania rytmu w ramach metrum po mistrzowsku opanował Artur Rubinstein i jego interpretacje do dziś pozostają wzorem dla młodych wykonawców. Posłuchajmy to. Trzy mazurki, opus 50, to już dojrzałe miniatury, w których ludowe rytmy oberkowe, kujawiakowe, mazurowe przenika ciekawa, skomplikowana harmonia, a wszystko zamknięte w rozbudowanej formie o swoistej dramaturgii.

że wcale nie trzeba być Polakiem, by ten specyficzny idiom, a zwłaszcza tempo rubato, doskonale umieć dozować, ale zawsze wymaga to jednak i wiedzy, i muzycznej wrażliwości, wyczucia czegoś bardzo specyficznego dla polskiego folkloru, nieobecnego w takiej postaci w innych kulturach. I jak to czynić doskonale, w swojej twórczości stylizował Chopin te najbliższe nam, nasze, swojskie, polskie polonezy, mazurki, krakowiaki, już dziś zabrzmiały, no ale też te obce, które z konwencjonalnych tańców salonowych stały się pełnymi czaru, błyskotliwymi miniaturami o koncertowym rozmachu i do dziś zachwycają powabem i elegancją. Przede wszystkim walce. Ten ludowy walc zakorzeniony jest w folklorze austriackim. Chopin intuicyjnie wyczuwał ten walcowy idiom modnego tańca i świadomie uciekał od jego ludowego czy mieszczańskiego pierwowzoru w sferę eleganckiej muzyki salonowej, w sferę pewnej galanterii, która jego walcom przydała powabu. To były maleńkie, taneczne poematy pisane z myślą o paryskich salonach i ich arystokratycznych bywalcach. Trudno się dziwić, że choć no, nie za wszelką cenę, ale jednak chciał się podobać także w repertuarze trafiającym do każdego. Posłuchajmy dwóch. Oto walc Cismol, opus 64, numer 2 i Azdur, opus 42. Gra znakomity węgierski pianista Zoltán Kocsis.

Chopinowskie walce, efektowne, błyskotliwe miniatury koncertowe, ale też takie intymne, pełne melancholii, zadumy. Tak wykwintnych walców na fortepian jak Chopin w tamtej epoce nie komponował nikt. Słuchaliśmy dwóch, walca Cismol op. 64 numer 2 i walca Asdur op. 42. Grał znakomity węgierski pianista Zoltán Kocsis. Ale są też w twórczości Chopina inne taneczne miniatury obcego pochodzenia, które nie przebiły się i pozostają na marginesie jego twórczości jako swoiste ciekawostki. Ale utworem, który coraz lepiej sobie radzi, jest Chopinowe Bolero. Taniec, który wprawdzie ma swe korzenie w hiszpańskim folklorze, ale pod pewnym z wielkim entuzjazmem pisał o nim Robert Schumann, który w Bolerze dostrzegł kompozycję przepojoną miłością, obrazek pełen południowego żaru. No a jest się czym zachwycać w tej muzyce bardzo pomysłowo napisanej wielkiej pianistycznej urody. Posłuchajmy to Bolero C-dur op. 19 Fryderyka Chopina przy fortepianie Nikita Magalow.

Bolero C-dur, op. 19 Fryderyka Chopina, poprzedzone introdukcją, jedna z rzadziej wykonywanych miniatur kompozytora, inspirowana hiszpańszczyzną, ale w poetyce bliska też momentami naszego Poloneza. Podobne metrum, podobny rytmiczny schemat, jedynie zakończenia kadencyjne inne, ale rzeczywiście można ulec złudzeniu podczas słuchania, że to jakiś mniej znany Polonez Chopina. Tym bardziej, że przecież w Polonezie Fismol w triu pojawia się nieoczekiwanie inny taniec, też w metrum trójdzielnym. Tam to jest Mazurek. Bolero grał Nikita Magalow. Bolero to taniec hiszpański. Tarantella ma rodowód włoski. Przypuszcza się, że chopinowska tarantella była wzorowana na przebojowej miniaturze Rossiniego, znanej jako La Danza. Podobnie zapętlona fraza uporczywie nawracającej motywik i pomysł z tych najprostszych, ale efekt sam Chopin ocenił w liście do Fontany. Mam nadzieję, że nic gorszego tak prędko nie napisze. No, oczywiście przesadził, bo Schumann dostrzegł w tej miniaturze śródziemnomorskiego pochodzenia ciekawy alians. Napisał: łączy wir i pęd tańca włoskiego ze słowiańską dzikością. No to germański punkt widzenia, no ale coś w tym pewnie jest. Proszę posłuchać.

Kołysząca się w szalonym tempie Tarantella Az-dur, op. 43 Fryderyka Chopina, jeden z obcych tańców, jakie stylizował nasz kompozytor, grała Regina Smędzianka. A teraz écossaise, czyli tańce szkockie. Jak pisze profesor Tomaszewski, uderzyły w ton i przyjęły charakter modnego naówczas tańca balowego skakanego w metrum dwumiarowym. Chopin dał im fakturę brillant, lecz nie zanadto utrudnioną. Są miłe, zgrabne i powierzchowne. A co ciekawe, ze spisu Ludwiki Jędrzejowiczowej wiadomo, że istniał écossaise IV B-dur, a według Kolberga również V S-dur. Zachowały się jednak te trzy D-dur, G-dur i D-dur.

który stylizował Chopin, jeszcze inne z czasów jego pobytu we Francji, w Noain, gdzie bywał uczestnikiem wiejskich zabaw. Starofrancuskiego pochodzenia Bure, G-dur i A-dur oraz przypisywany Chopinowi kontredans Gesdur jeszcze z czasów warszawskich.

dostojny, pełen elegancji, kontredans Gezdur, popularny we Francji w XVIII wieku towarzyski taniec z figurami, którego korzenie sięgają średniowiecza. No a ten kontredans przypisywany Chopinowi pochodzi z czasów warszawskich. Jego autorstwo nie jest pewne, chociaż ze względu na charakterystyczne cechy faktury spotykane w innych kompozycjach wydaje się możliwe. A przedtem dwa szalone bure G-dur i A-dur, ślad pobytu Chopina w Nohant i jego fascynacji tańcami regionu Berry. Grali w kolejności Anatol Ugorski i Halina Czerny-Stefańska. Wśród marginaliów, takich kompozytorskich okruszków, jak nazywa je profesor Tomaszewski, znajduje się też galop Azdur, rejestrujący ruchliwość domowego pieska, a przy okazji Chopinowe poczucie humoru.

drobiazg, marginalium, no ale też sam urok zdradzający poczucie humoru Chopina, ten galop Marquis, który ma odwzorowywać w dźwiękach ruchliwość małego domowego pieska. Grał Władimir Ashkenazy. Na koniec jeszcze jeden przykład obcych tańców, jakie stylizował Chopin. Rondo. Zanim przybrało postać muzyki stylizowanej, było ludową formą taneczno-wokalną znaną we Francji. Stałe fragmenty, refren przeplatane były zmieniającymi się kupletami. Rondo Esdur, opus 16 Chopina, którego posłuchamy, jak pisze profesor Mieczysław Tomaszewski, skomponowane być może podczas pięknego lata spędzonego w Koto, ukazało się jesienią 1833 roku z dedykacją dla uczennicy Karoliny Hartmann. Utwór przynosi popis wirtuozerii per se. Zdaniem krytycznego wobec tego utworu Józefa Jachimeckiego, tematy ślizgają się gładko po klawiaturze, zatrzymując się na samym szkliwie. Refren przynosi dalekie

o krakowiaka, takiego z sali balowej, nie z wiejskiej karczmy. Ma on swoje dopełnienie w motywie zadzierzystym o charakterze risoluto. Posłuchajmy, gra Władimir Aszkenazi.

rondo to także jeden z tańców, jakie stylizował Chopin. To, którego słuchaliśmy, poprzedzone introdukcją, rondo Es-dur opus 16, trzecie, zarazem ostatnie fortepianowe, napisał w latach 1829-34. Wirtuozowskie, błyskotliwe, o gęstej, wymagającej fakturze, utrzymane w pogodnym nastroju radosnego muzykowania, grał Władimir Ashkenazy. Tańce, jakie w swojej twórczości stylizował Chopin, różne, polskie i obce, ale też o rozmaitym pianistycznym i artystycznym obliczu. Urocze marginalia typu contredans, bourée, tarantela i prawdziwe arcydzieło.

Dzieła, które w sztuce stylizacji przybierały postać najszlachetniejszej, pełnej brzmieniowego wykwintu muzyki salonowej bądź koncertowej, jak polonezy, walce, mazurki. Cały taneczny wachlarz przewinął się w programie audycji. Zamkniemy ten program mocnym akcentem polskim, jeszcze jednym polonezem, który doskonale oddaje cechy, jakie często przypisuje się Polakom. Ferdynand Hezik wskazał na ponurość nastroju, jaki z tej muzyki emanuje, jej melancholię i pełen tragizmu polot. No ale to też muzyka pełna pasji i takiej sarmackiej dumy. Polonez C-moll, op. 40, nr 2, gra Maurizio Pollini.

0: tak w rytmie dostojnego poloneza, z nutą powagi, melancholii, ale też polskiej dumy. Poloneza c-moll, opus 40, numer 2. Kończymy to dzisiejsze wydanie weekendowego popuri, które wypełniły tańce, jakie stylizował Chopin. Grał Maurizio Pollini. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Michał Czajkowski audycję zrealizował, a także ja, Małgorzata Pędzińska. Mówimy Państwu do usłyszenia.
1: Chopin.
2: Chopin.
3: Chopin.
4: Chopin.
5: Chopin.
6: Chopin.
7: Chopin.
8: Chopin.
9: Chopin.
10: Chopin.
11: Chopin.
12: Chopin. Jak to łatwo powiedzieć.
1: Chopin. Jak to łatwo powiedzieć. A ze mną już w studiu nasz dzisiejszy gość, pianista, pedagog, który działa przede wszystkim poza Polską, ale niedaleko, za naszą zachodnią granicą. Hubert Rutkowski, dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
1: Hubercie, powiedz, łatwo powiedzieć Chopin, czy trudno? Dzisiaj, jak wymieniasz to nazwisko, jako polski pianista, działający przede wszystkim w Hamburgu, jesteś kierownikiem katedry fortepianu w tamtejszej Wyższej Szkole Muzycznej. Od wielu lat, to już jest 12 lat, prowadzisz klasę fortepianu,

0: przygotowujesz także młodych pianistów na przykład na to najtrudniejsze starcie z Chopinem, jakim bez wątpienia jest konkurs chopinowski. Zastanawiam się, jakie emocje budzi to imię i nazwisko, które mam wrażenie, że jednak w kontekście wszystkiego tego, czym wzmacniamy Chopina, czy czym go obudowujemy w Polsce, bywa obciążające.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy temat. Postać Chopina nie podlega żadnej dyskusji, jeśli chodzi o jego miejsce w literaturze pianistycznej. Natomiast nie jest to absolutnie tak oczywiste, jak w Polsce w ogóle granie Chopina.
0: Z tej niemieckiej perspektywy,
1: z niemieckiej perspektywy,
0: o wiele dłużej, prawda? Bo ty w Hamburgu jesteś na uczelni od 2010 roku.
1: Mam do czynienia ze studentami z wielu, wielu krajów. To jest bardzo ciekawe, bo ten Chopin jest przedstawiany też w różnych wydaniach, z różnych, można powiedzieć, tradycji. Chopin jest bardzo trudny do interpretacji i pewne rzeczy no, rzeczywiście dla nas Polaków są naturalne, czy od dzieciństwa gdzieś tam we krwi mamy ten gen Mazurka na przykład.
0: Czy mamy ten, albo nie mamy, różnie bywa.
1: Mamy albo nie mamy.
0: No, ale czy, na pewno jest nam łatwiej.
1: Na pewno nam jest łatwiej poczucie tego na przykład właśnie Mazurka, czy tego rubata specyficznego, co nie jest oczywiste dla innych narodowości, złapanie tego specyficznego klimatu chopinowskiego, może w ten sposób można to powiedzieć. I no, także Chopin jest jednym z wielu kompozytorów, nie ma absolutnie takiej dominującej roli. Oczywiście wszyscy grają etiudy, bo to jest pewien standard, jeśli chodzi o egzaminy czy konkursy. Natomiast jeżeli teraz byśmy zrobili taką analizę, mamy około 60 studentów, kto na przykład gra, nie wiem, balladę F-moll, to podejrzewam, że może się okazać, że nikt. Także to zupełnie jest inny krajobraz, nazwijmy to, pianistyczny.
0: Myślę, że jeszcze dojdziemy do tego pytania, czy uciekłeś przed obowiązkowym Chopinem i dlatego działasz w Niemczech, ale to poczekam, aż będziesz wystarczająco swobodnie się czuł, żebym mogła zadać to pytanie. Ale powiedziałeś o tym, że my w Polsce od dzieciństwa przesiąkamy Chopinem i mamy ten gen mazurkowy. Jak to u ciebie wyglądało? Kiedy Chopin pojawił się w twojej świadomości jako małego chłopca, czy trochę większego, który gra na fortepianie, tak, i który jest, nie wiem, właśnie jakimś takim, taką nagrodą za dobre ćwiczenie.
1: Pierwsze takie skojarzenie z dzieciństwa to jest rzeczywiście z Polskim Radiem i z tym sygnałem Poloneza Adur.
0: Programu pierwszego,
1: tak, tak. Bardzo chciałem grać ten Polonez. Ale na początku oczywiście to było niemożliwe, a później się okazało, że wcale ten Polonez aż tak bardzo też może trudny nie jest. Wiadomo, to podejście też się zmienia. Natomiast w moim przypadku nie było takiego, nazwijmy to, ciśnienia, czy nawet chęci mojej, na przykład wzięcia udziału w konkursie chopinowskim.
0: Ale wygrałeś międzynarodowy konkurs chopinowski w Hanowerze w Niemczech. To był 2007 rok. Później właśnie studia, a później właściwie płynnie stałeś się także pedagogiem, co nie zmienia tego, że ciągle koncertujesz, grasz na fortepianie, grasz także muzykę Fryderyka Chopina. Mamy na dzisiejsze spotkanie przygotowaną playlistę. I tak jak patrzyłam na te nazwiska, na daty nagrań chopinowskich, które przyniosłeś ze sobą nam do wspólnego słuchania, to można powiedzieć, że zachowujesz taki bezpieczny dystans czasowy, bo to są nagrania właściwie sprzed 100 lat, no, w większości sprzed II wojny światowej. Więc bezpieczny dystans nie tylko tego rodzaju, że to są już uznane nazwiska i nikt nie będzie tego kwestionował, ale no też trochę dlatego, że zauważam taką tendencję, że pianiści nie chcą mówić o swoich kolegach, którzy są aktywni zawodowo obecnie. Bezpiecznie jest sięgnąć po tych sprzed lat. Ale domyślam się, trochę żartując, że powody są nieco inne.
1: Powody są takie, że chcę po prostu państwu przedstawić te nagrania, które są może mniej znane i nazwiska też niektórych pianistów, no właśnie z początku XX wieku. I to jest dla mnie zawsze niesamowite, że te nagrania z początku XX wieku mają niesamowitą świeżość i niesamowitą innowacyjność częstą, której może nam w tym czasie globalizacji trochę, czasami gdzieś ten aspekt się trochę zaciera. Ale jednocześnie są też duże tendencje, że

0: pewnego powrotu do tych tradycji, właśnie też tradycji chopinowskich przede wszystkim, poprzez właśnie grę na instrumentach historycznych i poprzez konkurs chopinowski na fortepianach historycznych, który no, wprowadza, można powiedzieć pewien reset w pewnej tradycji i pewien powrót, można powiedzieć, do stylu gry czy Raula Koczalskiego, czy właśnie Morica Rosenthala.
1: Wspomniałeś Raula Koczalskiego, jego akurat nie ma na naszej liście, ale jest Moritz Rosenthal i może od tego nagrania właśnie rozpoczniemy. To będzie fragment finałowego ronda z koncertu e-moll op. 11. Tak Moritz Rosenthal grał niemal 100 lat temu.

0: finał koncertu fortepianowego E-moll i nagranie, które brzmi jak z odległej przeszłości, no i faktycznie tak jest, Moritz Rosenthal. Te nagrania chopinowskie Rosenthala powstawały pomiędzy 28 a 42 rokiem ubiegłego wieku, także to są naprawdę zamierzchłe czasy także w historii fonografii.
1: Tak, jednocześnie słychać to, co słychać powinno być. Tak, to znaczy niesamowita swoboda, frazowanie, lekkość krakowiaka i no właśnie niesamowita elastyczność, brillant, właśnie bardzo dużo leggero, tak zwiewność, no bardzo niesamowita, świeża interpretacja. I właśnie to jest ta ciekawostka w samej kodzie, w samym Kulego, czyli ucznia Chopina. No, ciekawe, czy ktoś się pokusi ze współczesnych pianistów, żeby tak zagrać.
0: Jest to trochę szalona koncepcja, tak. No ale z drugiej strony, czy nie można? No można. Właśnie chodzi o to, że wszystko można. Mówisz o tym jego rodowodzie pianistycznym. Od Chopina dzieli go tylko jedno ogniwo. Tak. Jakie to ma znaczenie?
1: Myślę, że bardzo duże. To samo ma miejsce w przypadku Raula Koczalskiego. I tu rzeczywiście, jeżeli posłuchamy nagrań i Raula Koczalskiego, i jego nagrań, również innych, no absolutny jest wspólny mianownik w sensie interpretacji swobody, rubata. I to, no na pewno to

0: jest od Chopina. To nie mogło być tak przekłamane, żeby było zniekształcone. Więc moim zdaniem to jest najbliższe połączenie z Chopinem. Jednocześnie też bardzo ciekawy aspekt, no wiadomo, my jesteśmy bardzo restrykcyjni czasami, jeśli chodzi o zgodność z tekstem.
1: Właśnie.
0: I to jest zawsze bardzo ważny temat. Natomiast ostatnio opublikowane listy Friederike Müller, czyli uczennicy Chopina, są też niesamowitym źródłem właśnie też pedagogicznym. I tam jest jeden taki list, w którym ona opisuje sytuację, że Chopin był niezadowolony z tego, jak wydawcy powiedzmy traktowali jego manuskrypty i jak to zostało w druku potem przedstawione. Tam były takie uwagi właśnie Chopina, że bardzo proszę, graj na podstawie swojego wspomnienia, jak to miałoby zabrzmieć. Nie patrz w te nuty.
1: No ale łatwo powiedzieć, graj ze wspomnienia, prawda? Uczennicy swojej lub nawet uczniowi ucznia, ale już dużo trudniej dzisiaj.
0: Oczywiście.
1: Czy ty próbujesz jakoś swoich studentów na przykład ukierunkowywać w tę stronę? Bo trochę jest tak, że jak słuchamy tych nagrań bardzo starych, tych sprzed 100 lat, to mówi się bardzo wiele o tej osobowości, która odbija się w tym. Z jednej strony jest ta tradycja chopinowska, a z drugiej strony jest ta swoboda, to właśnie traktowanie tekstu no nie tak dogmatycznie, nie tak, że ta jedna nuta czy dodana oktawa gdzieś sprawia, że to już jest dyskwalifikacja w konkursie chopinowskim, tak? Wydaje mi się, że trudno dzisiaj złapać tę równowagę. Że to tak łatwo powiedzieć, o, słuchaj Raula Koczalskiego, to dobrze będziesz grał mazurki.
0: Oczywiście, dlatego właśnie mamy XXI wiek i nadal nie ma odpowiedzi, jak to się powinno grać, czy jak się powinno uczyć, jak to zrobić, żeby było najlepiej. Więc no to jest bardzo wiele aspektów, bardzo skomplikowana materia. Na pewno trzeba próbować zagrać i tak zagrać. Ja się bardzo często też na tym łapię, że na przykład moi studenci coś proponują, grają zupełnie inaczej, czy zupełnie nigdy bym nie wpadł, żeby tak zagrać, ale jednocześnie jest to też logiczne. Ja myślę, że jeden pewien wspólny mianownik do różnych interpretacji, no to jest pewne dobre poczucie gustu, pewna logika, pewna spójność. I jeżeli te aspekty się zgadzają, no to można tu naprawdę bardzo dużo zrobić. Natomiast Chopin jest też takim kompozytorem, że rzeczywiście jest ten element też improwizacyjności pewnej, też w sensie interpretacji, to znaczy można zagrać mazurek na, nie wiem, 100 sposobów, w sensie i frazowania, i poczucia rytmu, i poczucia czasu, i kolorów, więc jest jakby nieskończona skala różnych możliwości. I to jest właśnie ten fenomen, można powiedzieć, u Chopina, ta niesamowita też swoboda, którą też trzeba umieć jakby kierować.
1: No, i zagospodarować dobrze.
0: Właśnie, dokładnie.
1: Czyli Chopin jako wolność, to można by tak sparafrazować, choć oczywiście najpierw, żeby zaznać tej wolności, trzeba się bardzo dużo dowiedzieć i dużo nauczyć. Kto ciebie tego nauczył?
0: Dobre pytanie. To też nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. Od wielu osób się różnych rzeczy nauczyłem. W Warszawie pani profesor Anna Jastrzębska-Queen, w Hamburgu profesor Ewgeni Koroliow. Więc suma różnych doświadczeń, obserwacji, można powiedzieć, że dużo się też sam nauczyłem.
1: Dużo się pewnie też nauczyłeś, dotykając historycznych instrumentów.
0: Absolutnie, tak. Zdecydowanie.
1: To jest bardzo ważne dla ciebie. I to nie są tylko fortepiany z czasów Chopina, ale też te późniejsze. Dzisiaj pewnie nie będziemy mieli czasu, żeby porozmawiać o twoich związkach z Teodorem Leszetyckim, ale to jest taka bardzo ważna postać w twoim pianistycznym życiu, ale też bardzo dużo czasu mu poświęcasz i przywracasz go pamięci. Ale rozumiem, że dotknięcie tego historycznego instrumentu, który ma swoje ograniczenia względem współczesnych fortepianów, ale jednocześnie też pozwala na zupełnie inne kształtowanie barwy, na pewno zmieniło wiele. Zresztą można powiedzieć, że ty, kiedy kończyłeś swoją formalną edukację, to tak naprawdę ten ruch historycznych fortepianów chopinowskich się dopiero rozkręcał. To był ten czas. To jest to ostatnie dwudziestolecie.
0: Tak. Zdecydowanie. To jeszcze 20 lat temu, właśnie teraz mija 20 lat, jak już jestem w Hamburgu, ten temat fortepianów historycznych był na samym początku, bardzo początkujący. I to rzeczywiście niesamowicie wiele się nauczyłem. I dla

0: Dla mnie zawsze jest pasjonujące to, czy można to doświadczenie przełożyć na fortepian współczesny. I cały czas próbuję się tym zajmować i to jest właśnie niesamowicie kształcące i wyjaśniające wiele aspektów interpretacyjnych, dlaczego coś należy tak grać, dlaczego jest też pewna tradycja grania pewnych rzeczy w taki, a nie inny sposób, bo to się wiąże właśnie z brzmieniowością tych historycznych fortepianów.
1: No to teraz może kolejna postać z tej listy, skoro słuchaliśmy już Rosenthala, to teraz Wilhelm Backhaus, który nie jest pianistą specjalnie często chyba przez nas w Polsce słuchanym. Jak ty trafiłeś na jego trop?
0: Tak, oczywiście, to jest niemiecka tradycja i tu trzeba powiedzieć, że on chyba 30 osób i było trzech reprezentantów III Rzeszy wówczas. To co też może nazywać pewne pytania, dlaczego? Czy to może jakieś polityczne miało wydźwięk, nazwijmy to w przededniu wybuchu II wojny światowej, przy czym w Niemczech takiej tradycji chopinowskiej nigdy nie było. Więc to też jest bardzo ciekawy aspekt do jakichś na pewno badań. Natomiast Backhaus rzeczywiście no, nagrał wszystkie etiudy i można usłyszeć w jego grze to, co nam się może w Polsce kojarzy z pewną niemieckością. Absolutnie tego tam nie ma. To znaczy w tej etiudzie, którą...
1: Ale co to miałaby być niemieckość?
0: Pewna kwadratowość w poczuciu
1: od
0: frazy.
1: Kreski do kreski.
0: Tak. I właśnie ta etiuda, którą posłuchamy, pokazuje, że to jest bardzo wyrafinowany styl grania, zbliżony może bardziej do Cortot. Mamy takie wyobrażenie trochę o niemieckich pianistach, a tutaj rzeczywiście to absolutnie to nagranie i jego postać tego nie potwierdza.

0: Tak, etiudę Esmol, szóstą z opusu 10 Chopina grał Wilhelm Backhaus, a z nami w studiu Hubert Rutkowski. Chopin, jak to łatwo powiedzieć, Wilhelm Backhaus nie miał łatwo, bo tradycji chopinowskiej w Niemczech właściwie nie było. Czy ona teraz jest?
1: Myślę, że przez to, że jest to tak międzynarodowe środowisko, zresztą wielu uczestników konkursu chopinowskiego studiuje w Niemczech. Trzeba tu wspomnieć, że w Niemczech mamy 24 wyższe uczelnie, także to jest ogromny rynek też. Więc ta tradycja chopinowska, czy tego chcemy, czy nie, ona jest obecna, w sensie właśnie tego, że ci studenci grają Chopina. Natomiast nie ma takiej tradycji, prawda, która jest gdzieś wrodzona w kulturę niemiecką. Chopin nigdy nie był w tym, powiedzmy, pewnym obiegu repertuarowym.
0: Coś zupełnie innego i inny kontekst mamy we Francji, a na naszej liście jest Alfred Cortot. No bo dla Francuzów, wiadomo, Chopin jest francuskim kompozytorem.
1: Myślę, że w ogóle ta kwestia narodowości to jest... W tamtych czasach to wszystko było bardzo pomieszane.
0: I oczywiście, w czasach chopinowskich.
1: Oczywiście Chopin się był Polakiem, nie podlega to dyskusji. Tak się też czuł i to wyrażał w różny sposób. I
0: jego także w muzyce.
1: Oczywiście muzyka jest największym odzwierciedleniem jego tożsamości, poczucia tożsamości narodowej.
0: A Alfred Cortot miała lekcję, nie do końca pewnie jeszcze potrafiąc wszystko przyjąć, co Cortot mógł jej dać. I ty wybierasz z tej dyskografii chopinowskiej, która no, daje nam różne możliwości, formę sonatową.
1: Tak.
0: Dlaczego?
1: Z różnych powodów. W ogóle pierwsza część sonaty Hamol jest dużą zagadką interpretacyjną, ponieważ z jednej strony jest klasyczna forma i bardzo często się o tym mówi. Daje się również wiele nagrań jako przykłady idealnej, można powiedzieć, interpretacji, które podchodzą do tego właśnie w bardzo taki klasyczny sposób. Natomiast...
0: Czyli mamy pierwszy temat, drugi temat, przetworzenie, repryzę, wszystko trzeba zbudować, świadomie skontrastować i tak dalej,
1: tak
0: i tak dalej.
1: Natomiast ta część... ma, można powiedzieć, bardzo rapsodyczny charakter, bo składa się z różnych fragmentów, które są, można powiedzieć, w różnych stylach, bo sam początek tej części według mnie z Chopinem wiele nie ma wspólnego. Jest bardziej bramsowski. Czy później mamy różne łączniki, które są impresjonistyczne. Mamy fragment, który gdzieś tam już zapowiada Skriabina. Mamy fragment szumanowski. Chopin tak naprawdę rozkwita w drugim temacie z tym swoim bel canto. Natomiast te wszystkie kompozycyjne różne zabiegi pokazują różnorodność stylistyczną tej części i to nasuwa właśnie pytanie, jak to interpretować. I tu właśnie Alfred Cortot w ten sposób do tego podchodzi, bardzo swobodnie, bardzo improwizacyjnie pod względem właśnie czasu, frazowania, gdzie on uwypukla te poszczególne człony tej części.
0: Czyli nie scala formy, nie buduje takiej wielkiej architektury, tylko raczej prowadzi nas na taki spacer impresyjny, rozumiem, bardziej, tak?
1: Tak, tak. A jednocześnie to wszystko jednak się trzyma. Całość.
0: No bo to Alfred Cortot przy fortepianie.

0: Z szerokimi uśmiechami tutaj słuchaliśmy tego końca pierwszej części sonaty Hamol Chopina z Hubertem Rutkowskim. No bo jest w tym jakaś taka swada, swoboda, fantazja i takie właśnie, jakby to powiedzieć, niesforne, ale w dobrym znaczeniu podejście do tekstu, tak? Że nie można? Można.
1: Ale jednocześnie bardzo kształcące, bo uczymy się innego rodzaju prowadzenia tej frazy czy ekspresji, na który może sposób sami

0: byśmy niekoniecznie wpadli.
1: To jest ten element pedagogiki, który w czasach Chopina był nie do pomyślenia. To znaczy, że teraz pianista jakby bardzo się zaparł, to może znaleźć setki interpretacji danego utworu i po prostu siedzieć po uszy zanurzony w tym. Choć domyślam się, że takie kopiowanie w całości interpretacji jest bardzo, bardzo ryzykowne.
0: Oczywiście.
1: Bo jednak wytrawne ucho jurora konkursu słyszy.
0: Ja myślę, że wszyscy się inspirujemy innymi pianistami nagranymi, to jest całkowicie normalne. Również w procesie lekcji, jeżeli pedagog gra, no to też jest w jakimś stopniu próba naśladowania tego, więc oczywiście próba skopiowania w 100% jest w ogóle niemożliwa, ale pewna inspiracja jest jak najbardziej wartościowa i bardzo kształcąca.
1: Alfred Cortot, urodzony w 1877 roku, także głęboko jeszcze w XIX wieku, a teraz na naszej liście jeszcze z tych pianistów z tej złotej ery Ignacy Friedman, tylko trochę młodszy. Także taka postać, która w Chopinie pokazuje niesamowitą swobodę i wyobraźnię.
0: Zdecydowanie. No i niesamowity też wirtuoz. I tu muszę powiedzieć, no oczywiście uczeń Leszetyckiego, to trzeba podkreślić. Natomiast już teraz nie pamiętam, ale kiedyś dotarłem do krytyki jego koncertów, chyba w Warszawie, gdzie on był bardzo krytykowany za tą swobodę i za tą właśnie
1: nonszalancję,
0: dowolność. No, ale dzisiaj w XXI wieku właśnie słuchamy jego nagrań i to nagranie Nocturnu Es-dur op. 55 uważam, że jest absolutnie genialne i chyba najlepsze w ogóle nagranie w historii. Ponieważ podkreśla właśnie niesamowitą plastyczność frazy, legato i polifonię, która tak u Chopina jest też ważna.
1: Czy to jest taki punkt obowiązkowy dla twoich studentów, słuchanie?
0: Absolutnie, bo po prostu studenci też często nie znają tych rzeczy. Jest to bardzo inspirujące, bardzo odświeżające właśnie w konfrontacji ze współczesnymi interpretacjami, bo czasami ma się wrażenie, jak się jest na jakimś konkursie, że wszyscy grają bardzo podobnie, że prawie wręcz jedna osoba jakby grała ciągle. Więc to rzeczywiście w tej, znowu chcę to podkreślić, w tej epoce pewnej globalizacji, standaryzacji, jest to niesamowicie ważne, żeby to naszą wyobraźnię no, żywić świeżą inspiracją.
1: 1936 rok. To nagranie Nocturnu op. 55 numer 2 przy fortepianie Ignacy Friedman.

0: Ignacy Friedman i Nocturne Esdur, drugi z opusu 55. Chopin, jak to łatwo powiedzieć, powiedziałeś, Hubercie, w trakcie słuchania, że no właśnie, nie jest to takie proste. Jaka jest twoja filozofia uczenia? Bo masz na swoim koncie jako pedagog także poważne sukcesy. Tomasz Ritter studiował u ciebie, zwycięzca konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych, który także odnosił później dalsze sukcesy. Ale to nie tylko on, wielu jest takich pianistów. Czy to jest tak, że masz jakąś taką, nie wiem, filozofię, koncepcję, czy po prostu przychodzi do ciebie konkretny człowiek i po prostu nastawiasz się na niego, na pracę z nim, bo nie da się tego w żaden sposób, nie wiem, usystematyzować. Jaka jest recepta?
1: Recepty nie ma. Znaczy, receptą jest to, że to przynajmniej to jest, można, jeżeli tak można powiedzieć, moja filozofia, że ja staram się pomagać, wspierać ludzi, którzy grają dany utwór. Czyli konkretny człowiek, który ma konkretną osobowość swoją, niepowtarzalną, swój świat wewnętrzny, swoją wyobraźnię, to ta osoba musi zagrać ten dany utwór. Dlaczego o tym mówię? Bo często, no, ja przynajmniej miałem takie kiedyś też doświadczenia, że pedagodzy dają pewną instrukcję, jak zagrać utwór. O, tu musisz zrobić tak, odtąd dotąd tak, bo tak jest dobrze. I jest pewna recepta gotowa interpretacji i myślę, że to jest trochę niebezpieczne, bo wtedy po prostu nauczymy, jak zagrać dany utwór, a powinniśmy uczyć tą osobę, jak ta osoba...
0: Jak go przeżyć.
1: Jak ta osoba może zagrać ten utwór, czyli musi to przetworzyć przez własną wyobraźnię, przez własny intelekt. I no, ja mam niesamowite szczęście pracować naprawdę z wybitnymi studentami, z którymi taki dialog też jest możliwy i można wejść na ten poziom właśnie też rozmowy o interpretacji. No, takim przykładem wybitnym jest Tomasz Ritter, z którym po prostu to już jest, była rozmowa na najwyższych szczytach interpretacyjnych, jak to zrobić, a może tak, a może tak, a może w taki sposób, więc to rzeczywiście jest niesamowicie kształcące w obie strony.
0: Ile lat pracowaliście razem?
1: Dwa
0: tak
1: lata.
0: Formalnie?
1: To były podyplomowe studia koncertegzamen i Tomasz Ritter rzeczywiście no jest multiinstrumentalistą, bo gra na wszystkich klawiszowych instrumentach i to jest coś niesamowitego. I tutaj też właśnie współpraca z kolekcją instrumentów historycznych w Hamburgu, w Muzeum für Kunst und Gewerbe miała ważne znaczenie, gdzie on zresztą teraz też prowadzi zajęcia dla naszych studentów w Hamburgu. Więc

0: też odkrywam go ponownie jako pedagoga.
1: To jest ciekawe. Ty chyba bardzo lubisz uczyć.
0: Bardzo lubię, bo to jest, bardzo lubię ludzi, bardzo lubię kontakt, tą pewną interakcję. Jeżeli ta energia, że tak powiem, w dwie strony jest wysyłana, to rzeczywiście jest też dla mnie osobiście bardzo kształcące. Ja się przez te lata, od kiedy się tym zajmuję, niesamowicie też dużo nauczyłem dla siebie jako pianista.
1: No, ale jeszcze na koniec, zanim posłuchamy Tomasza Rittera i jego interpretacji chopinowskiej, którą także przyniosłeś, to jest taki przeskok od tych nagrań sprzed wieku do naszej współczesności, to chciałabym zapytać o to, dlaczego przywozisz tego Chopina do Niemiec? To znaczy, dlaczego budujesz tam świadomość wagi tego kompozytora i czy to jest taka trochę twoja misja ukryta? Myślę o towarzystwie chopinowskim, o konkursie, o koncertach, które organizujesz, festiwalu i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, to jest też dosyć ważna część mojej działalności właśnie takiej menadżerskiej, można powiedzieć organizacyjnej. I to jest też bardzo ciekawe, że w 2013 roku Niemcy założyli Towarzystwo Chopinowskie w Hamburgu i poszukiwali kogoś, kto tym muzycznie pokieruje, więc zwrócili się do naszej uczelni, a że ja wtedy zaczynałem.
1: Już
0: byłem. No i czy tego chcę, czy nie chcę, z Chopinem jestem powiązany i będę. I oczywiście uwielbiam tą muzykę, więc zostałem różny repertuar i oczywiście postać Chopina jest centralną postacią tego festiwalu, gdyż Hamburg leży dokładnie w połowie drogi między Warszawą a Paryżem.
1: A na zakończenie Tomasz Ritter i wczesny nokturn, nokturn bemol, opus 9, numer 1. Mogłeś różne nagrania wybrać, dlaczego akurat to?
0: Wyjątkowo intymną atmosferę stworzył Tomasz Ritter w tym nagraniu. I to rzeczywiście niesamowicie czarujące granie i czarująca interpretacja. Chociaż nie jesteśmy wieczorem.
1: Ale to zupełnie nie przeszkadza. Nokturnów Chopina słucha się dobrze o każdej porze. Chopin, jak to łatwo powiedzieć, naszym gościem dziś był Hubert Rutkowski, pianista, pedagog, promotor Chopina za Odrą.
0: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

względem repertuarowym wydaje się bardzo szczególny. Przypomnijmy dzisiaj Państwu drugi koncert z cyklu A la Polonaise, który odbył się ponad 2 lata temu, 13 kwietnia 2018 roku. To był recital fortepianowy Marka Schlesera, a jego program osnuty został wokół najoryginalniejszego gatunku stworzonego przez Fryderyka Chopina, a mianowicie fortepianowej ballady. Zresztą nie tylko ballady Chopina znalazły się w programie, więc może pasowałby do tego koncertu pod tytuł dość romantyczny

balladowym tonie. Zanim o szczegółach programu, kilka słów o wykonawcy, o Marku Schlezerze. On zresztą był pomysłodawcą konstrukcji tego programu, a nawet odkrywcą części wykonywanego repertuaru. Marek Schlezer pochodzi z Krakowa, tam gdy miał 5 lat rozpoczęła się jego przygoda z muzyką. Uczył się u Krystyny Adamskiej, Jerzego Łukowicza i Stefana Wojtasa. W 2004 roku ukończył Krakowską Akademię Muzyczną w klasie profesor Ewy Bukojemskiej, a w międzyczasie pobierał także naukę w paryskiej École Normale de Musique Alfred Cortot, ukończoną dyplomem z wyróżnieniem. Były oczywiście różne kursy mistrzowskie i współpraca z wybitnymi pianistami. W 2015 roku uzyskał habilitację. Obecnie prowadzi własną klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Krakowie. A jego poważna kariera pianistyczna rozpoczęła się, gdy miał 12 lat, zdobyciem Grand Prix na 4. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie w 1993 roku. Od tego czasu artysta prowadzi bardzo aktywne życie koncertowe w kraju i za granicą. Wśród jego konkursowych laurów nie brakuje tych związanych z twórczością Fryderyka Chopina, m.in. trzeciej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach. Jego recital otwierał 56. Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju. Miał także Schlezer zaszczyt wykonywać recital na oryginalnym fortepianie Chopina w Muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. To było w noc wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. W marcu 2015 z okazji 205. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina wystąpił z koncertem w nowojorskiej Carnegie Hall. Ale Marek Schlezer eksploruje także inne krainy repertuarowe. Dokonał wielu światowych i polskich prawykonań utworów współczesnych, m.in. kwartetu Marka Stachowskiego oraz dedykowanych mu dzieł Bujarskiego, Chyżyńskiego, Jabłońskiego, Mejera, Negreja, Opałki, Marty Ptaszyńskiej, Walacińskiego i Widłaka. Występuje w bardzo prestiżowych salach Europy i świata, nagrywa dla radia i telewizji w Polsce i za granicą, jest aktywnie zaangażowany w promocję muzyki polskiej, szczególnie tej zapomnianej albo odkrywanej na nowo, przywracanej naszej rzeczywistości, na przykład dzieł kompozytorów przełomu XIX i XX wieku. Dzięki jego inicjatywie właśnie doszło m.in. do wydania i prawykonania koncertu fortepianowego na lewą rękę Aleksandra Tansmana oraz wydania dzieł Jadwigi Sarneckiej. Jest również redaktorem wydania utworów m.in. Aleksandra Zarzyckiego, Juliusza Wertheima i Eugeniusza Pankiewicza. Marek Schlezer otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. za płyty z twórczością Tansmana i Chopina, z młodzieńczymi utworami Karola Szymanowskiego, za nagranie utworów kameralnych Pendereckiego, za koncerty Kilara i Mejera oraz wyróżnienie za nagrania utworów Beethovena i Szostakowicza. A program koncertu A la Polonaise Marka Schlezera w Polskim Radiu Chopin w kwietniu 2018 roku składał się z dwóch ballad Fryderyka Chopina, ballady G-moll op. 23 i trzeciej ballady Azdur op. 47, ballady H-moll Franciszka Lista, to dzieło zdecydowanie rzadziej wykonywane, nawet jeśli patrzeć tylko na twórczość Lista. Później przyszła pora na te odkrycia repertuarowe, balladę Fis-moll Jadwigi Sarneckiej. Jadwiga Sarnecka to jedna z najbardziej zapomnianych postaci muzyki polskiej. Pochodziła z Kresów. Rozbieżności w dacie urodzin sięgają 6 lat. Przyszła na świat albo w Sławucie w 1877, albo w 1883 roku w Szarogrodzie na Podolu. W wieku młodzieńczym przeniosła się wraz z matką do Wielkopolski i potem odbierała staranne wykształcenie muzyczne. Uczyła się gry na fortepianie m.in. u Aleksandra Michałowskiego w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym oraz u Teodora Leszetyckiego w Wiedniu. Od roku 1897 pobierała równolegle lekcje kompozycji u Władysława Żeleńskiego, Felicjana Szopskiego i być może także Henryka Melcera. A po roku 1900 zamieszkała Jadwiga Sarnecka w Krakowie. W 1910 otrzymała drugą nagrodę za 4. balladę na fortepian na konkursie kompozytorskim zorganizowanym z okazji 100. rocznicy urodzin Chopina we Lwowie. Grand Prix otrzymał wtedy Karol Szymanowski. Na pierwszym zjeździe muzyków polskich jako jedyna kobieta została poproszona o wygłoszenie referatu. Wybrała temat twórczość, a wirtuozja w kompozycji muzycznej. Ostatni znany publiczny występ Jadwigi Sarneckiej miał miejsce 9 sierpnia 1911 roku. Sarnecka, prawdopodobnie ofiara gruźlicy, z którą zmagała się od młodych lat, została pochowana na cmentarzu rakowickim w Krakowie w grudniu 1913 roku. Jej dorobek obejmuje prawie wyłącznie twórczość na fortepian, to m.in. 7 ballad, 2 sonaty.

Tematy, wariacje, fantazja, miniatury oraz pieśni do słów m.in. Zygmunta Krasińskiego, Rydla albo do słów własnych. Po balladzie Fismol Jadwigi Sarneckiej cały recital Marka Schlesera poświęcony balladom zamknęła ballada opus 11 Juliusza Wertheima, znakomitej postaci pianisty, dyrygenta i kompozytora, przyjaciela Artura Rubinsteina. Rodzina Wertheimów skoligacona była z Tausigami. Wertheim zmarł nagle, tak przypominam, na atak serca, kiedy w Filharmonii Warszawskiej dyrygował wstępem do śpiewaków norymberskich Ryszarda Wagnera. Miał 48 lat. Jego właśnie ballada opus 11 została wykonana na zakończenie recitalu. Gra Marek Schlezer.

0: Karla Chopina, Azdur op. 47 i Ballady G-moll op. 23. To wszystko dzisiaj w salonie Polskiego Radia Chopin na wspomnienia radiowych koncertów, które zorganizowane były i odbyły się w ciągu ostatnich lat. Zapraszam Państwa już za tydzień. Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Polskie Radio Chopin. Konkursy chopinowskie.
2: Już za chwilę z 61. numerem konkursowym na fortepianie firmy Steinway będzie grać Marek Schlezer. Swój występ rozpocznie nocturnem C-moll op. 48 numer 1, potem wykona rondo S-dur op. 16, walca A-dur op. 42 i dwie etiudy C-dur op. 10 numer 1 i H-moll op. 25 numer 10. Następnie usłyszymy Berceus Desdur op. 57, a na zakończenie fantazję F-moll op. 49. Marek Schlezer, Polska.

Chopin. Odloty, przyloty. Witam Państwa, Krzysztof Teodorowicz. Dzisiaj proponuję wyłącznie utwory Fryderyka Chopina, ale brzmiące nieco inaczej niż przewidywał to kompozytor. Dobrze znamy młodzieńcze arcydzieło Chopina, jakim jest jego Trio op. 8, przeznaczone na klasyczny zestaw instrumentów, trio fortepianowe, czyli fortepian ze skrzypcami i wiolonczelą. Czy można więc wykonywać je w innej obsadzie? Tak, jak wiemy, myślał o tym sam Chopin. Partię przeznaczoną dla skrzypiec może wykonać inny instrument o odpowiedniej skali i odpowiednich możliwościach wyrazowych. Takich wariantów Händla z udziałem altówki lub klarnetu już w tym cyklu słuchaliśmy. Ale też

może wykonać partię skrzypiec flet i sam Chopin się temu nie sprzeciwiał. W takiej postaci trio zabrzmi za chwilę. W audycji będzie też środkowa część z koncertu fosadyplomowa Fryderyka. Oparte na wzorach klasycznych trio pod względem stylu reprezentuje już nową epokę. Jest utrzymane w uwydatniającej dramatyczną ekspresję tonacji G-moll, znanej z wykorzystywania na przykład przez kompozytorów nurtu Sturm und Drang. Najdobitniej świadczy o tym romantyczna w wyrazie wolna część Adagio Sostenuto. Ale już początkowe, wzburzone Allegro con fuoco, bardzo beethovenowskie, a zwłaszcza jego temat główny, cechuje wysoka temperatura emocjonalna. Lekkością i polotem kontrastują z tymi częściami pogodne scherzo i błyskotliwe finałowe Allegretto. Pomimo swoich wybitnych walorów, trio nie jest jednak dziełem w pełni dojrzałym. Mieczysław Tomaszewski w swoim komentarzu zauważa, że w tym utworze, debiucie kameralnym Chopina, odezwały się echa muzyki zasłyszanej, przede wszystkim u Beethovena i Schuberta, chociaż i Hummel dochodzi tu niekiedy do głosu. Koniec cytatu. Trio zostało wydane w roku 1833 u angielskiego wydawcy Wessela, który od razu wydrukował je z alternatywną wersją obsady, w miejsce skrzypiec proponując właśnie flet. Adnotacja na okładce głosi: to trio zostało opracowane na flet i wiolonczele przez Jay Clintona. Wydawca miał na celu oczywiście dotarcie do większej liczby zainteresowanych wykonawców. Taka była praktyka owych czasów, a kompozytor, nawet jeśli nie trafiało mu to do przekonania, nie był w stanie temu zaradzić. Musiał się po prostu z tym pogodzić. W przypadku tej transkrypcji potrzeba niewielu zabiegów adaptacyjnych. Flet ma ograniczoną skalę w dole i dość nikłe brzmienie w niskim rejestrze, trzeba było więc przetransponować znaczną część partii skrzypiec o oktawę w górę. No i pominąć oczywiście rzadkie w niej dwudźwięki. Trio G-moll Fryderyka Chopina w wersji z fletem wykonają teraz Walter Auer, flecista i autor nowego opracowania, wiolonczelista Jürgen Fogg i pianistka Yoko Fogg-Urata.

Usłyszeliśmy trio G-moll Fryderyka Chopina, które wykonali soliści orkiestry wiedeńskich filharmoników. Walter Auer, flecista i zarazem autor nowego opracowania, wiolonczelista Jürgen Fogg i pianistka Yoko Fogg-Urata. Czy możliwości wyrazowe fletu są wystarczające, by sprostać wymogom tej partii, pierwotnie przeznaczonej przecież na skrzypce? Odpowiedzi mogą być różne. Nie dla wszystkich zapewne ta propozycja obsadowa będzie zadowalająca. W dalszym ciągu naszego spotkania będzie wszystko na opak. Bo tam, gdzie w oryginale jest fortepian z orkiestrą, dzisiaj zagra solo, a w utworach, które powinien wykonywać sam, pojawi się razem z orkiestrą. Najpierw zatem środkowa część koncertu e-moll Chopina, zachwycająca liryzmem, którą sam Fryderyk tak określił. To adagio ma być romansowe, spokojne, melancholiczne, powinno czynić wrażenie miłego spojrzenia w miejsce, gdzie stawa tysiąc lubych przypomnień na myśli. Wiemy oczywiście, o jakie lube przypomnienia chodziło. Pianiści chętnie włączaliby owo larghetto do swoich recitali jako samodzielny utwór, jednak jest to możliwe dopiero dzięki opracowaniu na fortepian solo, a więc bez orkiestry. Dokonał takiego słynny kompozytor i pianista Mili Bałakiriew. W tej wersji zostały połączone w jedną całość partie fortepianu i orkiestry, bez żadnych zmian ze strony autora opracowania. Pianista staje więc przed bardzo wysokimi wymaganiami. Musi zmierzyć się z bardzo gęstą i złożoną fakturą, nie tracąc przy tym niczego ze strony wyrazowej utworu. Do nielicznych, którzy zarejestrowali tę wersję, należy Marc-André Amelin i oto ona w jego wykonaniu.

Romans, środkową część z koncertu e-moll Fryderyka Chopina w wersji solowej opracowanej przez Emilia Bałakiriewa można porównać do pięknego nocturnu, który pianiści mogą umieszczać w programach swoich recitali. Teraz wykonał go Marc-André Amelin. Mieliśmy fortepian bez orkiestry, a teraz sytuacja odwrotna. W nokturnach zarejestrowanych przez koreańską pianistkę Yeol Eumson fortepianowi towarzyszy orkiestra smyczkowa lub przynajmniej solowe instrumenty smyczkowe. Pomysłowi tego opracowania przyświecała idea, by przez przywołanie dźwięku orkiestry pozwolić odczuć, że źródłem fortepianowych nokturnów Chopina jest operowe bel canto. Kilku nokturnów w tym opracowaniu, którego dokonał Józef de Benhauer, już słuchaliśmy w poprzedniej audycji, a dzisiaj proponuję dwa kolejne. Najpierw zabrzmi nocturn cismol, opus 27, numer 1, w którym towarzyszy pianistce jedynie skrzypek. Będzie to David Schultheis. Kolejny to nocturn hadur, opus 32, numer 1 i tu dołącza Wirtemberska Orkiestra Kameralna, którą prowadzi Ruben Gazarian.

0: Polskim Radiu Chopin nie samym Chopinem. Zaprasza Adam Rozlach.
1: Witam najgorętszej. Za nami premiera nowego cyklu audycji. Tym razem artystycznym bohaterem będzie tu Władimir Horowitz. Legenda za życia, a dziś pomnikowa postać świata pianistyki XX wieku. Zanim posłuchamy pierwszych dostępnych mi nagrań z lat 1928-1935, chciałbym wpierw przybliżyć tę postać, zwłaszcza młodszej części naszego radiowego tu audytorium. Urodził się 1 października 1903 roku, a nie 4, jak możemy zauważyć w niektórych dokumentach. A dzięki temu małemu oszustwu Władimirowi udało się nie dostać na wojskową ścieżkę. Namówił go do tego jego brat Georgi. Był 4. najmłodszym dzieckiem Samuela i Sofii Horowiców w Kijowie, choć urodził się w Berdyczowie, czego niektóre źródła nie podają, umieszczając tylko Kijów. Jego matka była pianistką, choć porzuciła pomysł profesjonalnego zajęcia się muzyką mimo ukończenia Kijowskiego konserwatorium. U wszystkich swoich dzieci dostrzegła muzyczne talenty. Władimir Horowitz zawsze twierdził, że nie był cudownym dzieckiem, ale na pewno od wczesnego dzieciństwa to fortepian pociągał go najbardziej. Nie lubił jednak systematycznego ćwiczenia, systematycznej pracy, ale lubił i czynił to dość często. Lubił brzdąkać sobie na klawiaturze, nie będąc do tego zmuszanym. Kiedyś zaczął opowiadać coś na fortepianie, a ojciec, usłyszawszy to, powiedział: pewnego dnia on będzie świetnym pianistą. Ale mama i tak miała z tym problem, bo syn nie chciał ćwiczyć. Za to interesował się śpiewem i śpiewakami, studiował wykonawstwo, chodził na koncerty i uwaga, od początku starał się próbować przenieść śpiew na fortepian. Nieskończenie szeroka paleta barw, głosów, ciągle zmieniające się brzmienia pociągały go bardziej niż wszystkie koncerty i recitale fortepianowe, na które był zabierany. Recitale

go nudziły. Dobrze grają oktawy, no i co z tego, mawiał. Wszystko brzmi identycznie, jeśli nie ma koloru, nie ma niczego. I w tym estetycznym duchu, jak to ujął jeden z autorów jego biografii, 9-letni Władimir został uczniem swojego imiennika Władimira Puchalskiego, który wcześniej uczył jego mamę i został w ten sposób uczniem Kijowskiego Konserwatorium. Podczas zajęć z profesorem Chorowicz zderzył się z surową dyscypliną rosyjskiej szkoły pianistycznej ku jego wielkiej niechęci. Jak wspominał później, grałem inaczej niż moi koledzy z klasy i profesor Puchalski tego bardzo nie lubił, wręcz krzyczał na mnie. Nie znosiłem go. Do matki jęknął kiedyś: twój syn jest okropny, brakuje mu dyscypliny, wszystkiego mu brakuje. Gra wszystko zbyt szybko i zbyt głośno, a Chorowicz przyznawał, że faktycznie tak bywało, że wtedy bardzo brakowało mu samokontroli. Profesor domagał się podporządkowania i adaptacji, bo jeśli ktoś był inny, nie był dla niego dobry. Swój styl z grubsza ukształtowałem po 8 latach, a po 15 byłem nieugięty, jak wspomina to Chorowicz. Profesor Puchalski po 3 latach nauki Chorowicza został zwolniony ze stanowiska dyrektora konserwatorium w Kijowie i Władimir Chorowicz przeszedł do klasy profesora Siergieja Tarnowskiego. Pod jego opieką poznawał o wiele szerszy repertuar, wykraczający poza ulubionych przez Puchalskiego Bacha, Beethovena i Chopina. To podobno pod pieczą profesora Tarnowskiego Chorowicz rozwinął swój legendarny dotyk klawiszy. Choć nowy profesor miał wiele kłopotów ze swoim wybitnie utalentowanym uczniem, czy raczej z jego porywczym temperamentem. Sam Chorowicz przyznał kiedyś, że prawdopodobnie utrudniłby życie każdemu profesorowi, ale i tak został uznany za najbardziej utalentowanego, ale też za jednego z najbardziej ekscentrycznych studentów Kijowskiego Konserwatorium. Był przystojnym kawalerem, elegancko ubranym, ale w każdej sekundzie mógł stracić panowanie nad sobą. Tyle na dziś faktów biograficznych. Przed nami pierwsze nagrania 25-letniego Chorowicza, który miał już za sobą fantastyczne debiuty w Paryżu, Berlinie, Hamburgu i w Nowym Jorku. Jednym z pierwszych nagrań, a może pierwszym w ogóle, był mazurek Cismol 4 z opusu 30, nagrany 26 marca 1928 roku wraz z serenadą lalki Claude'a Debussy'ego. Choć za Chopina psy na Chorowicu wieszano i to wielokrotnie, wiele razy też o tym mówiliśmy, to w tym debiutanckim nagraniu ile jest piękna szlachetności, subtelności, smaku, kultury, ale i pianistycznego blasku. Po prostu fantastyczny to mazurek naszego wielkiego kompozytora. Wspaniała chorowicowska kreacja. A Debussy bajeczny, nie tylko dla dzieci.

To był Chopin i Debussy. Przyznają Państwo, że Chopin był absolutnie niezwykły. Tydzień później, 4 kwietnia 1928 roku, Władimir Horowitz nagrał tę oto sonatę E-dur Capriccio, 20 w katalogu dzieł Domenica Scarlattiego, już po swojemu efektownie, trochę może tylko ekscentrycznie, ale nie może się to nie podobać.

To była sonata E-dur Capriccio Domenica Scarlattiego w nagraniu z 4 kwietnia 1928 roku. A 4 grudnia Władimir Horowitz nagrał Capriccio F-moll z etiudy koncertowej Ernsta von Dohnányiego. To 6 utwór z opusu 28. Najprawdziwiej zagrany został po chorowicowsku i robi ogromne wrażenie. A zaraz potem posłuchamy nagrania zapomnianego walca Lista, nagrania z 25 lutego 1930 roku.

Ten recytatywny finał arcypiękny. W tym samym 1930 roku Horowitz nagrał prokofiewowską tokkatę C-dur op. 11, a dwa lata później dwie miniatury Francisa Poulenca, pastorelle i jeszcze jedną tokkatę. Z tej tokaty, zresztą pierwszej również, iskry lecą najprawdziwiej.

Słuchamy najwcześniejszych dostępnych mi nagrań znanego już w świecie wtedy, mającego za sobą fantastyczne debiuty w Paryżu, Berlinie i Nowym Jorku, Władimira Horowica. W 1932 roku powstało nagranie najpoważniejsze jak dotąd. Chodzi o listowski fragment z Harmonii Poetyckich i Religijnych, numer 7

Chyba trochę brakowało dźwiękowej przestrzeni na chorowicowską kulminację. No ale pamiętajmy, to nagranie z 1932 roku, Finerai Franza Liszta. A teraz Robert Schumann. Wpierw posłuchamy Traumę z Wiren, to siódmy utwór z Fantazji Sztike, a zaraz potem zabrzmi nam Arabeska opus 18 i Toccata C-dur opus 7. Pierwszą miniaturę Horowitz nagrał w 1932, a dwie kolejne dwa lata później. Traumę z Wiren elektryzujące, ale i pełne leciuteńkiej subtelności. Nie brakuje subtelności i kultury oczywiście Arabesce, to bardzo poetyckie ujęcie, pełne skrajnych odcieni dynamicznych. Wiele tutaj również momentów śpiewnych, zwłaszcza te liryczne, melodyczne arabeski. No i będzie jeszcze Toccata C-dur, już dziś trzecia, niezwykle klasycznie uporządkowana, a przy tym nigdzie nie brakuje jej chorowicowskiej fantazji. To gra 31-letni pianista.

To był Robert Schumann w ujęciu 31-letniego Władimira Chorowica. Ten dzisiejszy przegląd najwcześniejszych nagrań pianisty chciałbym zakończyć Bachem i Scarlattim. Te utwory tych kompozytorów nagrał

Zostały w 1934 i 1935 roku. Wpierw będzie Bach i jego wirtuozowskie preludium chorałowe, numer 734 u Schmidera. Tu bardzo przydaje się jego technika, ale i wyobraźnia. Zaraz potem posłuchamy rozpoetyzowanego, cudownego Dominika Scarlattiego w sonacie bemol, numer 87 w katalogu jego dzieł. Słuchamy Władimira Chorowica. Już po raz ostatni dziś.

0: Non plus ultra. To był Bach i Scarlatti w nagraniach z 1934 i 1935 roku. Za tydzień kolejny odcinek opowieści o Władimirze Horowicu i kolejne jego nagrania. Adam Rozdach serdecznie Państwa zaprasza. Do usłyszenia.
1: W Polskim Radiu Chopin Złoty wiek muzyki kameralnej.
2: Z 3 maja uroczyście wita Państwa Danuta Gwizdalanka i zaprasza na polonezową audycję. Nie wiem, czy ta audycja ciągle zdalna, z dala od studia, będzie wzorcowo patriotyczna, bo program raczej kosmopolityczny, ale za jedno gwarantuję, wszystko to w rytmie poloneza. Rok mamy beethovenowski, więc Beethovenem czas zacząć. W repertuarze kameralnym mamy jego poloneza, serenady. Poloneza z serenady Beethovena gra Trio Grimio. Dla młodszych słuchaczy nagranie nieomal archiwalne, bo z ubiegłego stulecia.

Trio Grümio zagrało dla nas poloneza z serenady op. 8 Ludwika van Beethovena. A teraz coś dla miłośników naprawdę dawnych brzmień. Luigi Boccherini i jego polonez na ciut większą obsadę, kwintet fortepianowy E-dur. Od beethovenowskiej serenady młodszy ledwo o 2 lata. W tym czasie Warszawa należy do Prus, a Boccherini jeszcze niedawno temu był kamerkomponist pruskiego króla, czyli kompozytorem nadwornym w Berlinie. Sęk w tym, że protektor, Fryderyk Wilhelm II, w czasie wolnym od rządzenia zapalony wiolonczelista, zmarł w 1797 roku, czyli równo z powstaniem Serenady i Mazurka Dąbrowskiego, no ale to już zbieg okoliczności. Boccherini został bez mecenasa. Kwintet, z którego poloneza właśnie Państwo usłyszą, ukazał się więc drukiem dopiero po jego śmierci w 820 roku. Możemy powiedzieć już za życia Chopina. Słuchamy go na instrumentach z epoki, a gra ensemble clavier.

Ensemble Klawir zagrał poloneza z kwintetu E-dur Luigiego Boccheriniego w nutach opisanego dość oryginalnie, bo Polacca tempo di minuetto. Słuchali Państwo instrumentów z epoki tego kwintetu i większości polonezów, które wybrałam do dzisiejszej audycji. A teraz, skoro zostajemy przy polonezowych rytmach, no to przynajmniej zmieńmy brzmienie muzyki. Zatem sięgamy po instrumenty dęte. Dwa klarnety i rożek basetowy. Wolfgang Amadeusz Mozart. Będzie to część divertimenta oznaczonego w katalogu Kechla numerem 439b albo Anhang 229.

To był polonez z divertimenta Mozarta na dwa klarnety i rożek basetowy. A skoro weszliśmy w świat dętych, to proponuję syntezę dento-smyczkową i poloneza na

pisanego przez kompozytora, którego nazwisko zapewne nic Państwu nie powie, Iwan Müller. Urodził się w Tallinie w 786 roku i stąd ów Iwan, a Müller? Bo tam było przecież bardzo wielu Niemców. Dla klarnecistów jest to postać niezwykle ważna, bo jego zasługą był nowy, doskonalszy model instrumentu z 13 klapami. Młody Müller grał w zespole w Sankt Petersburgu. Z czasem jednak opuścił to miasto i zadomowił się w ojczyźnie swego ojca, występując z wielkim powodzeniem w Niemczech. A potem trafił do Paryża i tam właśnie sfinalizował swoje konstrukcyjne innowacje. Jak wielu instrumentalistów, Müller komponował, chociażby dlatego, bo potrzebny był mu repertuar na własne koncerty. I teraz posłuchamy, jakiego poloneza napisał niemiecki muzyk wychowany w Petersburgu w czasach, gdy spory kawał Polski rządzony był już przez cara. Gra Kaleido Ensemble, a partię klarnetu wykonuje Anton Dressler. Słuchamy więc poloneza zamykającego pierwszy kwartet klarnetowy Iwana Müllera.

Kompozytorem czwartego Poloneza, którego wysłuchaliśmy w dzisiejszej audycji Złoty wiek muzyki kameralnej, był Iwan Müller. Wykonawcami zespół Kaleido. Utwór wydano w roku 820, więc napisał czelista wszedł do historii grywając z Beethovenem. Narobił tam jednak długów i potem musiał uciekać przed wierzycielami, jak nie przymierzając Richard Wagner w następnym pokoleniu. Giuliani wrócił wtedy do Włoch. A gitarzyści w przyszłości, wdzięczni za to, co dla nich skomponował, nazwali go Mozartem gitary. Posłuchajmy więc, jakiego poloneza stworzył ów gitarowy Mozart. Okazję ku temu da jego Grand Quintet op. 65. Polonez jest w nim trzecią częścią. Nazwa Grand Quintet zapowiada, że będzie obsada kameralna, ale muzyka efektowna. No więc bywa i tak, że głosy obsadza się jeszcze efektowniej, orkiestrowo. I szczerze mówiąc, muzyce to na ogół nie szkodzi. A Państwo będą mieli znowu urozmaicenie, nieco inne brzmienie. Słuchamy zatem, jak Pepe Romero gra na gitarze z towarzyszeniem Academy of St. Martin in the Fields pod batutą Neville'a Marinera. A twórcą tego poloneza, przypominam, jest urodzony w południowych Włoszech Mauro Giuliani.

To był polonez Mauro Giulianiego na gitarę i kwartet smyczkowy, tym razem rozbudowany do orkiestry St. Martin in the Fields. Solistą był Pepper Romero, dyrygentem Sir Neville Mariner. Czas teraz na redukcję brzmienia. Przed nami obsada będąca uosobieniem salonu. Fortepian, cztery ręce. Sama intymność. W takim repertuarze zawiązało się niejedno małżeństwo. No więc małżeństwa i my dzisiaj posłuchamy. Grać będą Państwo Goldstone'owie, a dokładnie Caroline Clemo i Anthony Goldstone. Kompozytorem tego poloneza będzie twórca wielu takich utworów na cztery ręce. Jemu jednakże nic one nie dały w kwestiach matrymonialnych. Żył i zmarł w samotności.

Franz Schubert. Wybrałam dla nas Polonę za F-dur na cztery ręce, napisanego w 1818 roku. W tym akurat roku, w marcu, w Warszawie otwarto pierwszy Sejm Królestwa Polskiego. Uroczystą przemowę wygłosił car Aleksander I. Ale Schubert w Wiedniu pewnie o tym nic nie słyszał. Podobnie jak o tym, że w tym samym roku, w tejże Warszawie, zadebiutował pewien 8-letni Fryderyk Chopin. A zatem Polonez Schuberta z czasów, kiedy Chopin dopiero debiutował.

To był polonez Franza Schuberta. Na fortepian cztery ręce grali państwo Karolina Klemo i Anthony Goldstone. Małżeński duet fortepianowy. Jak państwo widzą, Polski już na mapie nie było, ale polonez trzymał się w najlepsze. Cofnijmy się więc jeszcze do czasów, gdy Polska istniała. I posłuchajmy jeszcze jednego poloneza Brian na kwartet klarnetowy. Jego twórcą jest Mannheimczyk Peter von Winter. Utwór powstał zapewne w okolicach 1791 roku. Dla muzyków jest to rok śmierci Mozarta, ale dla nas, a zwłaszcza dzisiaj, oczywiście data uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Maja, powodu dzisiejszego polonezowego programu. Konsorcjum Classicum pod kierunkiem swego szefa i zarazem klarnecisty Dietera Klöcknera wykona dla Państwa kwartet klarnetowy Petera von Wintera, zapewne drugiego w dzisiejszej audycji kompozytora, o którym słyszą Państwo po raz pierwszy. Proszę się nie przejmować. Ja też.

To był polonez Petera von Wintera, kompozytora z Mannheimu, napisany w czasach Konstytucji 3 maja. A teraz nie może przecież zabraknąć w dzisiejszej audycji patrona, czyli na koniec, albo lepiej prawie na koniec, bo będą jeszcze dwie drobne niespodzianki, introdukcja i polonez Fryderyka Chopina na wiolonczele i fortepian. Przy fortepianie zasiada Marta Argerich, a z wiolonczelą siedzi Gauthier Capisson.

Marta Alcherich i Gauthier Capuçon uczcili rocznicę 3 maja polonezem Chopina. A teraz polonez trzeciomajowy. Uwaga, nie mylić go z mazurkiem, tym o majowej jutrzence, bardzo popularnym. Polonez ten właściwie uległ zapomnieniu, więc ja dzisiaj korzystam z okazji, żeby przypomnieć go Państwu. Autor muzyki i tekstu nieznani, wykonawcy takoż, wzięci z internetu. No ale wreszcie można go posłuchać.

z polonezem w takich sytuacjach jak chociażby 3 maja. Oczywiście z panem Tadeuszem z Jankielem. Cymbały to może instrument nie całkiem typowy dla muzyki kameralnej, no ale okazja jest wyjątkowa, więc zachęca do zrobienia takiego właśnie wyjątku. A Jankiela do poloneza rekomendował nie tylko Mickiewicz. Józef Elsner na 5 lat przed urodzinami Chopina pisał na łamach Allgemeine Musikalische Zeitung. Muzykanci żydowscy grają poloneza w tak doskonałym duchu polskim, że im w tym nikt nie dorówna. A zatem przy dźwiękach cymbałów i w rytmie poloneza z Narodowej Zgody żegna się z Państwem w rocznicę 3 maja Danuta Gwizdalanka.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku, czyli w dojrzałym klasycyzmie i niewątpliwie na początku rodzącego się romantyzmu, wielką popularnością cieszyły się wszelakie tematy egzotyczne czy orientalne. Dość przypomnieć choćby operę Uprowadzenie z Seraju Wolfganga Amadeusza Mozarta, symfonię turecką jego ucznia Franza Xaviera, brzmieniową Imperium Osmańskiego, które już wtedy definitywnie chyliło się ku upadkowi, jednoaktowa opera buffa Abu Hassan Karola Marii Webera. Dzisiaj właśnie proponuję Państwu przede wszystkim jej lekturę. Powstała mniej więcej 3 lata przed wspomnianym już Turkiem we Włoszech Rossiniego, czyli w roku 1811, do niemieckiego libretta Franza Karla Chimera. Zostały tutaj wykorzystane swobodne parafrazy oczywiście wątków z baśni z Tysiąca i Jednej Nocy. Formalnie jest Abu Hassan Singspielem. Weber rozpoczął komponowanie muzyki gdzieś tak po 11 sierpnia 1810 roku, a ukończył całość 12 stycznia 1811. Premiera Abu Hassana odbyła się w Monachium w Residenztheater 4 czerwca 1811 roku pod dyrekcją kompozytora. No i trudno dzisiaj uwierzyć, że ta zwarta, barwna, bardzo wartko tocząca się opera komiczna nie ma swojego miejsca w żelaznym repertuarze. Aż się przecież prosi, by była grywana, bo niczego tej muzyce nie brakuje. Ani ciekawych arii, ujmujących duetów z koncertującymi instrumentami, barwnej właśnie orkiestracji i przemyślanej dramaturgii. A może po prostu na dzisiejsze standardy jest zbyt zwarta i za krótka? Całość trwa łącznie ze wszystkimi dialogami mówionymi niespełna 50 minut. No cóż, taka ironia losu, chciałoby się rzec. A treść jest nieskomplikowana. Abu Hassan, faworyt kalifa Bagdadu, jest mocno zadłużony. Aby odzyskać swój majątek, wpada na nietoźwinkowy pomysł. Wysyła swoją żonę Fatimę do żony kalifa Zobajdy z informacją o swojej śmierci. Liczy na to, że Fatima otrzyma 50 sztuk złota i jakiś kawałek brokatu. Fatima udaje się ze swoją misją do domu Abu Hassana, natomiast wchodzą wierzyciele, aby odebrać długi. Omar, najbogatszy z nich, daje się nabrać. Uwierzył, że Fatima

rozmawiała z nim wcześniej o miłości, więc zgadza się spłacić wszystkich pozostałych wierzycieli. Fatima wraca z prezentami od Zobajdy. Abu Hassan udaje się teraz do kalifa i zamierza sprzedać mu podobną historię o swojej żonie i od niego wyłudzić pieniądze. Podczas jego nieobecności Omar pojawia się ponownie i żąda pocałunku od Fatimy, ale Abu Hassan powraca. Omar ukrywa się w sąsiednim pokoju, a mąż i żona czerpią przyjemność z jego strachu przed odkryciem. Teraz przybywa Mesrur, posłaniec kalifa, aby sprawdzić, czy Fatima rzeczywiście nie żyje. Kalif i jego żona chcą wiedzieć, kto zginął, a jeśli oboje, no to kto umarł pierwszy. Mesrur, widząc Fatimę leżącą na otomanie, a jej męża w rozpaczy, biegnie z powrotem, aby powiadomić o tym kalifa. No i tuż po jego wyjściu do domu Abu Hassana wpada niańka Zobajdy z podobną misją. I tym razem to Hassan udaje nieżywego, podczas gdy Fatima płacze i lamentuje. W końcu służba anonsuje przybycie samego kalifa z żoną. Abu Hassan i Fatima rzucają się na otomanę, przykrywają kapami, jakby oboje byli martwi. Kalif oferuje teraz 1000 złotych monet każdemu, kto wskaże, kto z nich umarł pierwszy. Abu Hassan odzyskuje jednak przytomność i rzuca się do stóp kalifa, mówiąc: to ja umarłem pierwszy. Prosi o przebaczenie, ale nie zapomina o prośbie o złoto. Fatima czyni to samo, a kalif przebacza im obojgu. Omar, spłaciwszy długi Abu Hassana w nadziei na zdobycie serca Fatimy, zostaje jednak odesłany w niesławie. No to słuchamy. Wykonawcy: Edda Moser, sopran, Fatima, Nikolaj Jedda, tenor, Abu Hassan, Kurt Moll, bas, Omar, Peter Brandt, narrator, chór Bawarskiej Opery Państwowej w Monachium i orkiestra Bawarskiej Opery Państwowej. Dyryguje Wolfgang Zawalisz.

Jednoaktowy komiczny singspiel Karola Marii Webera Abu Hassan. Nagranie zarejestrowane w 1975 roku, potem jeszcze kilkakrotnie wznawiane i na płytach winylowych, i na srebrnych krążkach. Wykonawcy: Edda Moser, sopran Fatima, Nikolaj Jedda, tenor Abu Hassan, Kurt Moll, bas Omar, Peter Brandt, narrator, chór Bawarskiej Opery Państwowej w Monachium i orkiestra Bayerischen Staatsoper München, a dyrygował Wolfgang Zawallisz. Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę przy roku 1811 w życiu i działalności kompozytorskiej Karola Marii Webera, a jest to czas, kiedy los sprawia, że spotykają się ze sobą dwie nietuzinkowe osobowości. Od razu między nimi zaiskrzyło i w efekcie powstały dzieła, które na trwałe zapisały się w historii muzyki. Wszystko działo się w otoczeniu królewskiego mecenatu, władcy Bawarii, Maksymiliana I Józefa. To tutaj trafili na siebie właśnie klarny

Francuzista Heinrich Böhrmann i Karl Maria von Weber. No i właśnie na początku 1811 roku powstało dla monachijskiego klarnecisty pierwsze solowe dzieło, czyli Concertino op. 26. Całe przedsięwzięcie okazało się bardzo obiecujące, więc król Bawarii natychmiast zamówił dwa pełnowymiarowe koncerty, które Weber dla Böhrmanna skomponował. Całe to przedsięwzięcie zajęło kilka miesięcy i stopniowo przynosiło kolejne frukta i triumfy. Ambitni młodzi artyści, Weber miał wówczas 24 lata, a Böhrmann 27, koncertowali w Europie, byli fetowani i uwielbiani przez ówczesną publiczność. No i dzisiaj, idąc śladem jednego z epizodów w operze Abu Hassan numeru 8, czyli sceny z Fatimą, która zaczyna się od spektakularnego brzmienia klarnetu, chciałem zaprezentować Państwu pierwszy koncert klarnetowy F-moll op. 73 Webera. A to tonacja, która ewokuje ponure nastroje. No i tak też rozpoczyna się pierwsza część koncertu. Dramatycznie, a może mrocznie, od chmurnych linii w basie. Pierwsza myśl powierzona klarnetowi jest smutna i żałosna. Brzmi niczym taka skarga. Wszystko rozjaśniać się będzie dopiero stopniowo, ale konsekwentnie po wymownej pauzie generalnej. Adagio, część środkowa, przenosi nas do słonecznej tonacji C-dur, a więc zdecydowana dość odmiana po tych mrocznych nastrojach początkowego ogniwa koncertu F-moll. Jakby trwała spokojna idylla, a jednak w centrum tej części muzyka znów zweksluje do jednoimiennego minore, czyli do C-moll, po którym następuje frapujący, taki chorałowy trochę epizod z instrumentami dętymi na pierwszym planie. To solowy klarnet i trzy waltornie. A finał wreszcie będzie pogodny, w tanecznych rytmach, pełen energii i podkreślenia wirtuozerii solowego instrumentu. Wzruszający moment pojawia się w środku tego ogniwa wraz z modulacją do tonacji d-moll w niezwykle przejmującym epizodzie, ale wkrótce wracamy do tematu ronda w tonacji f-dur, co prowadzi do ekscytującego wręcz zakończenia. No to pierwszy koncert F-moll op. 73 Karola Marii Webera. Allegro, Adagio ma non troppo i Rondo Allegretto. Eric Koprick, klarnet i orkiestra XVIII wieku, dyryguje Guy Van Wass.

Pierwszy koncert klarnetowy F-moll op. 73 Karola Marii Webera. Nagranie zrealizowane w Amsterdamie w czerwcu 2019 roku. Partię solową wykonał Eric Hoprick. Towarzyszyła mu orkiestra XVIII wieku, dyrygował Guy van Waas. Ta muzyka powstała w roku 1811. Niespełna rok później datowana jest pierwsza z sonat fortepianowych Karola Marii Webera, sonata C-dur, op. 24. Dzieło ciągle młodego, 26-letniego kompozytora, bardzo ambitnie pomyślane pod względem technicznych wymagań. Dość wspomnieć, że mimo pedagogicznych wysiłków Webera, jego uczennica, wielka księżna weimarska Maria Pawłowna, nie była w stanie poradzić sobie z materią tej sonaty. Być może problemem, jak podkreślają komentatorzy, była tutaj, uwaga, wielkość dłoni samego Webera, który według świadectw swoich uczniów z doskonałą łatwością potrafił obejmować i grać decymy, tak jak inni oktawy. Jeśli istotnie Weber nie zwracał uwagi na możliwości innych wykonawców, tylko poszedł śladem swoich możliwości pianistycznych, to ten fakt mógł stać na przeszkodzie dostępności tego utworu dla szerszych kręgów wykonawców, wykształconych amatorów w XIX wieku. No a napisane jest to dzieło z ogromnym rozmachem, pełne zaskakujących kontrastów fakturalnych, barwowych, dynamicznych, jakby Weberowi marzyło się konkurowanie fortepianu z możliwościami orkiestry. Wymagania techniczne obejmują i błyskotliwe gamy, i arpeggia, i pasaże, i brawurowe skoki, porywające rytmy i muzycznie poczucie dramatycznej pasji. Najbardziej spektakularny jest finał, nazwany przez Webera L'infatigable, niestrudzenie, a obecnie lepiej chyba znany pod tytułem, który nadał mu Alkan, Perpetuum mobile. Urzeczeni potencjałem tej części sonaty, tacy kompozytorzy jak Karol Czerny, Enselt, Brahms czy Godowski stworzyli własne opracowania właśnie tej finałowej części. Sonata C-dur op. 24. Allegro, potem adagio pełne zadumy i deklamacyjności, menuetto w tempie allegro z pewną nutą właśnie również zadumy, która przekształca się w pełen rozmachu taneczny gest, no i rondo presto, perliste i błyskotliwe technicznie. A gra Gary Colson.

Sonata fortepianowa C-dur op. 24 Karola Marii Webera grał Gary Colson. Nagranie pochodzi z jego monograficznego albumu z kompletem sonat Webera, albumu zarejestrowanego w drugiej połowie lat 80. XX wieku w Nowym Jorku. A na zakończenie tego spotkania z twórczością kompozytora, który ewokował ducha niemieckiego romantyzmu, jeszcze kameralne wariacje op. 33 na temat z opery Silvana na klarnet i fortepian. Gerhard Opitz i Edward Brunner.

powróciliśmy trochę symbolicznie do materii pierwszej z zachowanych oper Karola Marii Webera. To były wariacje na temat z opery Silvana op. 33 na klarnet i fortepian. Grali Edward Brunner i Gerhard Opitz. Tak kończy się szósta audycja z cyklu Karl Maria von Weber i duch niemieckiego romantyzmu. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Czajkowski i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.

0: Polskim Radiu Chopin Kino Polonia.
1: Dobry wieczór. Przed mikrofonem Mariusz Gradowski. Dziś ścieżka muzyczna, którą podążymy, oznaczona jest kolorem biało-czerwonym. To barwy Polski symbolizują to, co polskie, czyli na przykład taniec polski. Polonez, spopularyzowany w XVII wieku w całej Europie, po latach objawia się także na filmowych ścieżkach. Czasem są to polonezy Chopina, czasem są to przetworzone polonezy Chopina, czasem rzeczy Chopinem inspirowane, a czasem to polonez autorski, mniej lub bardziej polonezowaty, jeśli można tak powiedzieć, ale zawsze ciekawy jako przykład filmowej recepcji tego gatunku. Od czego zaczynamy? Może od poloneza angielsko-rosyjskiego?

oto Sankt Petersburg Polonez, czyli Polonez Sankt Petersburga. Ale właściwie to kierunek nie wschodni, a zachodni powinniśmy obrać, jeśli chcemy znaleźć, kto za tę muzykę odpowiada. To Magnus Fiennes, brat Ralpha Fiennesa, słynnego aktora, który zresztą w filmie Onegin, z którego pochodzi ta muzyka, zagrał główną rolę. A żeby było ciekawiej, ten film wyreżyserowała siostra braci Fiennes, Martha Fiennes. Ale żeby dopełnić ten rodzinny obrazek, to dodajmy czwartą osobę. To Sophie Fiennes, druga siostra, która pojawiła się tutaj akurat w małej rólce, ale w przemyśle filmowym jest również ważną postacią. Bardzo ciekawa rzecz, rok 1999. Może dodam jeszcze, że Ralphowi Fiennesowi partnerowała Liv Tyler. To ciekawa wersja Onegina, może ktoś z Państwa pamięta. Zachęcam do przypomnienia sobie, bo i tam, jak Państwo usłyszeli, polonezowe tropy można znaleźć. Szukajmy dalej. Przenieśmy się teraz do Francji. No tak, skoro Francja, to te polskie ślady są tutaj oczywiście dosyć łatwe do prześledzenia i tak jest też z tropami polonezowymi. Oto film z roku 1955. Napoleon. Film epicki w reżyserii Saszy Guitry'ego, który przedstawia te najważniejsze wydarzenia z życia Napoleona, wśród których oczywiście nie może zabraknąć kwestii związanych z Polską. I nie dziwi nas wcale, że jeden z utworów na ścieżce dźwiękowej nazywa się Polonez właśnie, a drugi Pożegnanie z Marią Walewską. A kto odpowiada za muzykę? No to wielkie nazwisko. Jean Francais.

Jean Francis napisał tak piękną muzykę do filmu Napoleon z roku 1955. Przed chwilą pożegnanie Marii Walewskiej, a wcześniej Polonez. Prawda, że urokliwe? Jest jakaś siła w tej dawnej muzyce filmowej. Słyszymy tam i warsztat, słyszymy to zupełnie inne myślenie o frazie, o rytmie, o kolorystyce. I dziś już tak się nie pisze. Może nawet dzisiejsze filmy nie dają szansy, żeby tak pisać. Są dużo szybsze, dużo więcej się w nich dzieje w kadrze, trochę mniej miejsca pozostaje na muzykę. Dlatego też, jeśli ktoś lubi te rozwleczone, te kolorowe, te chwytające za serce frazy muzyki filmowej, musi ich szukać w muzyce dawnej. Aj, ale to zabrzmiało. Chodzi oczywiście o dawną muzykę filmową, ale cóż, w jakim sensie jest to już naprawdę muzyka dawna, bo przecież od roku 1955 już ładnych parę lat minęło. Ale co Państwo powiedzą na to, żebyśmy jeszcze w tej przestrzeni dźwiękowej pozostali? Ba, pozostaniemy także we Francji, bo oto przed nami komedia Helena i mężczyźni. To film o losach polskiej arystokratki Heleny Sorokowskiej, targanej wątpliwościami co do wyboru mężczyzny. Jej mąż zginął w wyniku wybuchu bomby, która miała posłużyć do zamachu na cara, a ona, no cóż, szuka swojego miejsca na ziemi i swojej drugiej połowy. Czy wybierze bogatego, z aspiracjami do zawojowania świata, czy też z Ingrid Bergman. I to właśnie ją obsadził w roli Heleny Sorokowskiej. I marzył, żeby to było coś takiego, żeby Ingrid Bergman dużo się śmiała, żeby błyskała oczami, żeby pokazywała na ekranie swój urok, swój wdzięk. Myślał o niej, jak sam to ujął, jak myśli się o Wenus. No może dopowiadał Wenus w portrecie muzycznym Offenbacha. I coś jest na rzeczy, rzeczywiście. Ingrid Bergman piękna jak Wenus, a cała intryga i cała otoczka, no cóż, rzeczywiście w operetce odnalazłaby się idealnie. A my dopowiedzmy, że w filmie o polskiej arystokratce nie mogło zabraknąć poloneza. I pojawia się najpierw w muzyce napisów początkowych jako jeden z wiązanki tematów, a później dostaje już osobne miejsce. Muzyka Joseph Kosma. Orkiestrę prowadzi Jo Mutet.

Polonez, a wcześniej muzyka napisów początkowych. Wszystko to wyszło spod pióra Józefa Kosmy, a zostało poprowadzone przez Jo Muteta i jego orkiestrę. Muzyka z filmu Helena i mężczyźni. Rok 1956. Co Państwo powiedzą na to, żebyśmy przenieśli się do współczesności i żebyśmy posłuchali wreszcie coś, co wyszło spod palców Fryderyka Chopina? Proszę bardzo, ta muzyka już w kinie Polonia Chopin zabrzmiała, ale mam wrażenie, że warto do niej wracać, szczególnie pokazując ją w nowych kontekstach, na przykład w takich jak ten, w kontekście polonezowym, bo teraz jeszcze wyraźniej mam wrażenie, Państwo usłyszą, jak ciekawie został w ścieżce dźwiękowej do filmu

Blask, wykorzystany Polonez Hasdur Fryderyka Chopina i jak twórczo został wpleciony w autorską muzyczną narrację Davida Hirschfeldera. Przypomnijmy sobie, najpierw Fryderyka Chopina Polonez Hasdur, opus 53, a później dwie miniatury samego Davida Hirschfeldera.

Will You Teach Me, a wcześniej Did He Win, a jeszcze wcześniej Polonez Azdur Fryderyka Chopina, op. 53. Muzyka Davida Hirschfeldera do filmu Blask. Prawda, że ładnie to wszystko połączone, prawda, że to chyba pianino, mam takie wrażenie, nieco niestrojące, na pewno nagrane

sposób, aby było słychać pracujący mechanizm, to nagranie pokazuje też trochę stan głównego bohatera, stan rozchwiany, stan kruchy. Wszystko to bardzo ładnie brzmi, prawda? To teraz, drodzy Państwo, przejdziemy do filmu jeszcze bardziej współczesnego niż Blask, który już no, też ładnych parę lat ma. Oto film z roku 2018. Jest to obraz zatytułowany Urok. Opowiada on o amerykańskim ilustratorze Benem Millerze. Ben Miller przeżywa trudne chwile po niespodziewanej śmierci ukochanej. Wyrusza w podróż na Islandię. Kiedyś obiecał swojej dziewczynie, że pojadą tam razem. Niestety, gdzieś na prowincji Miller gubi swoje leki, co okazuje się mieć dalekosiężne konsekwencje. W barze poznaje Ingę i ta historia toczy się w niespodziewanym kierunku. Czy to jest jakaś mroczna gra, rodzaj uroku rzuconego przez nieznajomą dziewczynę, a może to urojenia Benego Millera? To jest dosyć intrygujący film, chociaż oczywiście te komediowe wątki rozświetlają nieco te sugerowane przez przedstawiony przed chwilą opis mroki. Jednym z utworów, który znalazł się na ścieżce muzycznej, jest kompozycja zatytułowana Polonaise du Médecin. No to chyba pasuje do dzisiejszej audycji, chociaż powiedzmy szczerze, że nie jest to może polonez tak wysokich lotów, jak te zaprezentowane wcześniej, ale z kronikarskiego obowiązku zaprezentujmy go. Tym bardziej, że ma w sobie sporo uroku.

Patrick Stump i jego Polonaise du Médecin z filmu Urok. Patrick Stump, dodajmy, to jest rocznik 1984, muzyk, kompozytor, znany przede wszystkim jako wokalista i gitarzysta rockowego zespołu Fall Out Boy. I to ciekawe, że tutaj pokazuje się od strony kompozytora muzyki filmowej. Cała ścieżka, muszę przyznać, ma swoje ciekawe momenty. Jeśli mieliby Państwo ochotę do niej zajrzeć, to byłby to chyba dobry pomysł. A tymczasem przechodzimy do ścieżki do gry komputerowej. Tak, tak, bo i takie ścieżki w audycji Kino Polonia Chopin bierzemy pod uwagę, szczególnie jeśli znajduje się tam utwór Fryderyka Chopina. A tu się znajduje, proszę bardzo. To jest gra komputerowa Gran Turismo i ścieżkę dźwiękową do tej gry, no otwórzmy nawias, jedną z ścieżek dźwiękowych, bo nie tylko ta muzyka brzmi w tej grze, nawias zamykamy, tę ścieżkę skomponował, zestawił, skompilował i wykonał Lang Lang. No to nazwisko broni się samo w sobie. Na ścieżce dźwiękowej do gry Gran Turismo

To, że jest to Polonez Adur opus 40 numer 1 Fryderyka Chopina, doskonale Państwo wiedzą. To, że grał Lang Lang, myślę, że część z Państwa również usłyszała, ale to, że to jest nagranie pochodzące ze ścieżki dźwiękowej do gry Gran Turismo 5, to chyba już nie wszyscy wiedzą. Jeśli zajrzymy do książeczki płyty Gran Turismo 5, to znajdziemy inne ciekawe utwory, na przykład Planety Holsta, Jowisz w aranżacji na fortepian. Jest też fortepianowa wersja muzyki Jana Sebastiana Bacha, aria na strunie G, słynna. Bo to trochę przeboje, drodzy Państwo, ale cóż, nie obrażamy się na to, tylko sprawdzamy, co jest jeszcze ciekawego. Na przykład znajdujemy Etiudę E-dur Fryderyka Chopina, ale co ciekawe, transponowano do A-dur. Może kiedyś sięgnę po tę wersję, porównamy sobie, sprawdzimy, dlaczego tak może być i jakie są korzyści z tego wynikające. I tak dalej, i tak dalej. Sporo tego jest. I myślę, że ponieważ Chopin na tej ścieżce dźwiękowej się jeszcze pojawia w innych utworach, to i my o Lang Langu i o płycie do Gran Turismo 5 nie zapomnimy. A tymczasem przechodzimy do filmu dokumentalnego polsko-francuskiego Śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Jest to poświęcony jej dokument fabularyzowany w reżyserii Krzysztofa Rogulskiego, który odpowiada za reżyserię, ale jest też współautorem scenariusza.

Powstawały w Polsce i we Francji, a odtwórczynią roli Marii Skłodowskiej-Curie jest Elisabeth Duda, aktorka, która ostatnio no, święci coraz większe triumfy i myślę, że coraz częściej będziemy o niej słyszeć. W filmie znalazły się wywiady z wieloma postaciami, ale to, co nas najbardziej interesuje, to jest muzyka, którą skomponował Krzysztof Aleksander Janczak. Jest to muzyka moim zdaniem bardzo ciekawa i jest ona na tyle frapująca, że chętnie przedstawię obszerniejsze jej fragmenty, ale oczywiście przede wszystkim Polonez. Polonez jest tutaj wyborem dosyć oczywistym, ale dlaczego miałoby być inaczej? Maria Skłodowska-Curie, Polska, Francja, no więc Polonez jak najbardziej w punkt na miejscu jako muzyka napisów początkowych. I ten utwór zabrzmi jako pierwszy, a później kolejne fragmenty ze ścieżki dźwiękowej skomponowanej przez Krzysztofa Aleksandra Janczaka.

La Sorbonne, a wcześniej Polonaise. Muzyka Krzysztofa Aleksandra Janczaka do filmu Śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Coś czuję, że nie jest to ostatnie nasze spotkanie z tą muzyką. Chyba do niej wrócę i to może już całkiem niedługo. A teraz film, który z pewnością kiedyś w kinie Polonia Chopin będzie miał swoją osobną audycję poświęconą tylko tej muzyce, bo jakże może być inaczej, jeśli mówimy o filmie Błękitna nuta Andrzeja Żuławskiego. Dzisiaj wybieramy z tej ścieżki dźwiękowej Poloneza. To jest Polonez Fismol Fryderyka Chopina, opus 44 w wykonaniu Janusza Olejniczaka. W tej polonezowej audycji zabrzmi chyba szczególnie.

To było zwieńczenie naszej polonezowej audycji Kinopolonia Chopin. Polonez Fismol opus 44 Fryderyka Chopina w wykonaniu Janusza Olejniczaka ze ścieżki dźwiękowej do filmu Andrzeja Żuławskiego Błękitna Nuta. Temu filmowi na pewno poświęcimy osobne spotkanie, ale to już nie dzisiaj, bo dzisiaj już się żegnamy. Bardzo Państwu dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy. Mariusz Gradowski.

0: Polskim Radiu Chopin Czarne na białych. Galeria pianistyczna Jakuba Puchalskiego.
1: Dobry wieczór. W dzisiejszej audycji chciałem wrócić do pianisty, którego dotąd prezentowałem Państwu przede wszystkim w późnych nagraniach dokonanych na żywo. Niezwykle poetyckich, zwłaszcza jak na niego. Można wręcz powiedzieć, że aż nieoczekiwanie poetyckich. Teraz natomiast chciałbym sięgnąć do jego bogatej dyskografii i przypomnieć drogę, jaką przeszedł. Przeszedł od sławnego superwirtuoza, u którego nad techniką jednak zawsze dominował intelekt, do owego intelektualnego poety, którego już mieli Państwo okazję poznać. I przy okazji sprawdzimy, czy w sztuce Gezy Ondy, bo to on będzie dzisiejszym bohaterem, ten pierwiastek poetycki i intuicyjny nie był jednak stale obecny, tyle że ukazywany, widoczny w różnej skali. Jednocześnie jest węgierski muzyk świetnym przykładem na głęboką zmianę pokoleniową w estetyce wykonawczej. Prawdziwy przełom, jaki nastąpił w okolicach II wojny światowej. Gözo Ondo kształcił się w Budapeszcie, finalizując swe studia jako uczeń Ernesta von Dohnányego, czy też Erno Dohnányego, czyli mistrza par excellence romantycznego, grającego z głęboką swobodą wyobraźni i emocji, także z głęboką swobodą w podejściu do tekstu, w czym porównywany mógł być do takich artystów jak Ferruccio Busoni. I tak jak Busoni w dużej mierze ukształtował arcynowoczesnego, obiektywnego, a może wręcz logicznie oschłego Egona Petriego, budzącego zresztą już od czasów I wojny światowej powszechny zachwyt, tak Dohnány dał światu Gezę Ondę, celującego w te same idee nowej, neoklasycznej już estetyki. Czy jednak było tak od samego początku kariery pianisty, kariery, która rozpoczęła się, gdy miał zaledwie 21 lat, można domniemywać, że być może w tym wieku nie był jeszcze w pełni świadom efektów, do których będzie dążył, a i bagaż nauczania w romantycznym stylu był mu bliższy. I faktycznie, tak właśnie brzmią, chociaż przecież nie abstrahujące od logiki, pierwsze nagrania Gezy Ondy. Zostały dokonane w trudnych czasach wojennych, gdy młody pianista, opuściwszy Węgry, osiedlił się w Szwajcarii, skąd jednak mógł podróżować. Zanim to jednak nastąpiło, z ogromnym sukcesem zadebiutował w Berlinie pod batutą samego Wilhelma Furtwänglera, który określił go mianem trubadura fortepianu. I to określenie przyklejone zostało mu jak etykietka, mimo że wcale nie zawsze pasuje do jego sztuki. A debiut ten to były efektowne i emocjonalne, późnoromantyczne wariacje symfoniczne Cezara Franka. Niebawem też w 1943 roku zarejestrował je w Amsterdamie, gdzie na czele orkiestry Concertgebouw stanął jednak nie ówczesny jej szef, arcyromantyczny i swobodnie unoszony przez nastroje i wyobraźnię Willem Mengelberg, lecz nowoczesny, w porównaniu z Mengelbergiem wręcz lakoniczny w wyrazie, chociaż z naszego punktu widzenia subtelny i barwny i też przecież nie pozbawiony wyobraźni, Eduard van Beinum. Razem stworzyli niepowtarzalny, idealny duet. Wariacje symfoniczne Cezara Franka, rok 1943.

Powiedzmy debiut Gezy Ondy, w każdym razie pierwsze nagranie większego utworu, jakiego dokonał węgierski pianista, który wariacjami symfonicznymi Cezara Franka faktycznie debiutował na międzynarodowych estradach. Tutaj w rejestracji z Amsterdamu z orkiestrą Concerthebouw pod batutą Eduarda van Beinuma z roku 1943. I w interpretacji, która nie wskazuje jeszcze jednoznacznie, że w następnej dekadzie Ondo miał

się stać jednym z najbardziej nowoczesnych, obiektywnych pianistów. Posłuchajmy z tego samego okresu nagrania szopenowskiej etiudy E-moll z opusu 25.

Chopin, którego wysłuchaliśmy etiudy E-moll z opusu 25, w jeszcze bardzo mocno romantycznym, pełnym zmian tempa i ekstrawertycznie wręcz emocjonalnym nagraniu z 1943 roku, pozostawał ważnym kompozytorem dla Gezy Ondy, nawet wówczas, gdy pianista skupiał się przede wszystkim na przykład na Mozarcie. Lecz grał przy tym tylko ograniczony zestaw arcydzieł polskiego kompozytora. Posłuchamy ich w następnej audycji. Teraz natomiast sięgnę do drugiego romantyka, którego on do ilościowo chyba nie grał więcej albo niewiele więcej niż Chopina, ale wykonywał w efekcie większość jego pianistycznych arcydzieł.

dzieł. Myślę o Robercie Schumanie, którego z jednej strony zawsze potrafił przedstawić zarówno jako świetnego, logicznego konstruktora muzyki, jak i poetę dźwięków. Z tym, że proporcje te zmieniały się na przestrzeni lat. W jaki sposób? Posłuchamy teraz, sięgając po dwa różne nagrania zawsze efektownego cyklu Etiud Symfonicznych op. 13. Najpierw zabrzmi rejestracja z 1943, czyli wczesna, bardzo młodego pianisty jeszcze, 21-22-letniego, następnie pianisty dojrzałego z roku 54.

To był młody gezoondo w etiudach symfonicznych Roberta Schumana, nagranych de facto na żywo, bo w 1943 roku niemożliwy był jeszcze montaż, co najwyżej powtórki całych kilkuminutowych fragmentów. Stąd słychać drobne niedokładności, ale przy ewidentnym dążeniu do perfekcji wyrazu klu, znaczy tak powolnej, rozciągniętej w czasie i barwnej, więcej już spod jego palców nie usłyszymy. Rozwój pianisty poszedł z pewnością w kierunku wspomnianej perfekcji, kontroli każdego aspektu brzmienia przy ogromnej dynamice i ujarzmionym intelektem temperamencie. O tym, jak świetna to była mieszanka, nie mniej znakomita niż fantazyjna młodzieńczość, przekonamy się słuchając drugiej wersji etiud symfonicznych z roku 1954. To nagranie radiowe dla Westdeutsches Rundfunk. Niebawem Anda otrwalił też opus 13 Schumana dla brytyjskiej Kolumbii, co znalazło się jakiś czas temu na płytach Testament, a teraz pozostaje w gestii Warnera. Ale tam już dążenie do perfekcji wydaje się w wypadku Schumana przytłaczać treść, w każdym razie w porównaniu do nagrania radiowego. To z kolei przypomniała wytwórnia Audite.

ten sposób etiudy symfoniczne Roberta Schumana grał w roku 1954 dla mikrofonów radia zachodnioniemieckiego Gezo Ondo. Kolejnym mistrzowskim utworem Schumana, wielokrotnie mistrzowsko interpretowanym przez Ondę, był fantastyczny cykl Kreislerianów, inspirowanych postacią stworzoną przez E.T.A. Hoffmana, romantycznego kapelmistrza Kreislera, będącego jednym z alter ego pisarza. Pisarza, będącego przecież także nowatorskim muzykiem i kompozytorem. Przypomnijmy sobie zatem rozwiany włos i rozwiany surdut Kreislera, będącego jednocześnie obsesjonistą muzycznej perfekcji. Wszystko ponownie w nagraniu dla WDR, którego słuchamy z płyt Audite –

0: Koncert C-dur na dwa fortepiany i orkiestrę Jana Sebastiana Bacha BWV.
1: Polskie Radio Chopin.

0: konkursy chopinowskie.
1: Pani Katarzyna Popowa-Zydroń, przedstawicielka naszego kraju. Wykona Impromptu Fis Dur op. 36 i sonatę Hamol op. 58. Grać będzie na fortepianie firmy Steinway z numerem końcowym 30. Pani Katarzyna Popowa-Zydroń.

0: Konkursy Chopinowskie.
1: A teraz, proszę Państwa, również ze Związku Radzieckiego, Gina Jowkie, urodzona w Rydze. Pianistka, która właściwie od samego początku była jedną z faworytek, rzeczywiście pianistka zupełnie znakomita. Ma w tej chwili lat 23, jest studentką 4 roku Konserwatorium Moskiewskiego. W roku 67 została laureatką Międzynarodowego Konkursu dla Młodzieży Concertino Praha. A w roku 74 zdobyła drugą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie imienia Roberta Schumana w Zwickau. Proszę Państwa, oczywiście można być bardzo utytułowanym i być pianistą cudownie poprawnym, i można nie być utytułowanym i być pianistą znakomitym. Otóż Gina Jowkie jest pianistką, no rzeczywiście, prawdziwą, najprawdziwszą pianistką, czującą chyba Chopina jak mało kto. Już widzę tutaj na tablicy numer 46, to jest jej numer. Ona jako jedna z dwóch uczestniczek finału gra koncert F-moll. Przypomnę jeszcze, że koncert F-moll op.

0: 21 składa się z następujących części: Allegro Maestoso, Larghetto i Allegro Vivace. Tu jest właśnie to zupełnie cudowne, wyjątkowe Larghetto, które trzeba tak zagrać, jak mam nadzieję, że zagra to Dina Jovpi. Jest jeszcze chwilka przerwy, po prostu dlatego, że i dyrygent musi odpocząć, i tam muszą nastąpić pewne zmiany, że tak powiem, konstrukcyjne w orkiestrze. Powiem Państwu jeszcze, że cały tył estrady na podniesieniu, na tych praktykablach, gdzie normalnie stoi chór, cały ten tył estrady jest zaludniony dokładnie i gęsto przez przedstawicieli telewizji, przez fotografów, jednym słowem przez tych wszystkich, którzy reprezentują publikatory. Ale oto już wychodzi Andrzej Racławicki.
1: Wystąpi za chwilę pani Dina Jovpi ze Związku Radzieckiego. Stowarzyszeniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka wykona koncert F-moll opus 21. Pani Dina Jovpi ze Związku Radzieckiego.
0: Już widzę wychodzących z wojska za kulis. Dina jest w złotej bluzce, czarna, długa spódnica, blada, zdenerwowana, ale jest to zupełnie znakomita pianistka. Tak bardzo bym chciał, żeby jej tak poszło świetnie jak zawsze. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Siada.

No, słyszą Państwo sami, co się dzieje. To Dina Jowska skończyła koncert Rachmol Chopina. Jest krzyk i tak powinno być. Tak powinno być, bo sala jest niesłychanie wrażliwa na taką grę. To nie może

0: być inaczej. To jest kąt padania, tu się równa kątowi odbicia. Przy takiej grze muszą ludzie krzyczeć. Ona się uśmiecha promiennie do Maksymiuka, wyszła znowu na estradę, tak. Długie włosy rozpuszczone na plecy, ta bluzka koloru starego złota, ona ogromnie uśmiechnięta, kłania się, ale na pewno jeszcze ze dwa razy wyjdzie. Teraz wchodzi Jerzy Maksymiuk. Wina Jostek, która cały czas w konkursie miała ten swój numer 46 widoczny teraz na estradzie. Wychodzi jeszcze raz. Ach, jak się cieszę, że jej tak dobrze poszło. Tym, że ona cały czas niesłychanie kontrolowała orkiestrę. Ona bardzo przeżywała tę swoją grę. Była skupiona, była uśmiechnięta, rozmawiała z fortepianem, ale jednocześnie trzymała dyrygenta w takiej kontroli wzroku, że tu nie było żadnej mowy, żeby oni mogli się minąć. Ona czasem miała pewne rozszerzenia, czasem zwolnienia, czasem przyspieszenia. Wszystko to było wyegzekwowane przez solistkę. Proszę Państwa, w ten sposób kończymy pierwszą część naszego przesłuchania, pierwszego dnia finału. Wina Jostka jeszcze raz schodzi, nikt się w ogóle nie rusza z niej. Kończymy pierwszą część. Teraz zapraszam Państwa na 20-minutową przerwę i po 20 minutach połączymy się znowu. A teraz w tych oklaskach jakże zasłużonych proszę studio. Proszę Państwa, a teraz również koncert e-moll. Grać będzie jedyny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych w finale, Dean Kramer. Urodzony w 52 roku, 1952 w Filadelfii. Proszę Państwa, mnóstwo różnych nauczycieli, w tym również studia u Artura Rubinsteina we Francji. Laureat kilku konkursów krajowych. W roku 72 otrzymał pierwszą nagrodę na międzynarodowym konkursie w Waszyngtonie, a w 75 pierwszą nagrodę na pierwszym krajowym konkursie chopinowskim w Miami. Koncertował w kraju, nagrywał dla radia i telewizji. Tyle wizytówka oficjalna. Powiem, że jest to bardzo dobry pianista. Nam się osobiście tutaj wszystkim bardzo podobał. Poza tym jest to szalenie sympatyczny chłopak o urodzie, no, rzekłbym, gwiazdora filmowego, ale bardzo współczesnego i bardzo młodego. Zachowuje się szalenie naturalnie i rzeczywiście dobrze gra na fortepianie. To zresztą Państwo zaraz posłyszą. I ponieważ będzie to trzeci koncert e-moll tego wieczora, usłyszą Państwo różnicę, mimo że muzyka jest niby ciągle do własnej koncepcji słyszenia Chopina. Widzę gdzieś tam szykującego się już Andrzeja Racławickiego, pewno zaraz wyjdzie zapowiadać Deana Kramera. Przypomnę jeszcze, że będzie to ostatni koncert w dniu dzisiejszym, że koncert e-moll ma następujące części: Allegro, Maestoso, Romanza i finał, i że soliście towarzyszy Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji z Katowic pod dyrekcją, dodałbym, że znakomitą dyrekcją, Jerzego Maksymiuka, który tak pieczołowicie, z taką czułością nieledwie wpatrzony jest w palce i wsłuchany w każdy zamysł solisty, że właściwie nie ma tu mowy o jakichkolwiek rozbieżnościach. A jeżeli zdarzy się taka, jak była tutaj, to widzieli Państwo, że dzięki kolosalnej przytomności umysłu i solisty, i dyrygenta, wszystko natychmiast zostało zażegnane, całe niebezpieczeństwo. Jest Andrzej Racławicki.
1: Ostatni występujący w dzisiejszych przesłuchaniach uczestnik to pan Dean Kramer ze Stanów Zjednoczonych. Stowarzyszeniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka wykona koncert e-moll opus 11. Ze Stanów Zjednoczonych pan Dean Kramer.
0: Ale sądzić, wytworny dotychczas grał w jakimś brązowym, skórzanym wdzianku, gdzieś jest w czarnym smokingu, błękitna koszula z kalbankami, czarna muszka. Bardzo tak przystojny chłopak, siada do fortepianu, oczywiście jak zwykle podchodzi woźny, żeby podkręcić krzesełko. Okazuje się chyba to być niepotrzebne. Jerzy Maksymiuk już za pulpitem. Zaczynamy.

sądzę, drodzy Państwa, że trudno to będzie przekrzyczyć, ale informuję, że grał Dean Kramer, jedyny przedstawiciel Stanów Zjednoczonych, i koncertem E-moll Fryderyka Chopina zakończył pierwszy dzień przesłuchań finałowych 9. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Towarzyszyła Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji z Katowic. Dyrygował Jerzy Maksymiuk, którym w tej chwili Dean Kramer, który dostał kwiaty, klaszcze na estradzie. No, co się dzieje, to Państwo słyszą. Rzeczywiście było to pięknie. Widzę tam za kulisami też duża grupa kibiców. Ja zresztą zawsze też tam mieszkam, że tak powiem, w czasie konkursu, już 5. z kolei. I tam ci też wszyscy klaszczą. No, radość jest ogólna, ale chyba się Państwo nie dziwią. I była to znów nowa postać tego samego koncertu i też świetna. Odnoszę wrażenie, jakby orkiestra w tym trzecim wykonaniu E-molla wzniosła się na szczyty swoich możliwości. Przed tym nie byłem nią zachwycony. Proszę Państwa, a teraz czas już kończyć. Chciałbym Państwu przypomnieć.

0: przypomnieć, że jutro o godzinie 19:30 w tym samym programie transmitować będziemy drugi i ostatni dzień finału naszego konkursu, a mniej więcej w godzinach, półtorej godziny potem postaramy się bezpośrednio na antenę podać ostateczne wyniki konkursu. Proszę Państwa, transmisję dzisiejszą prowadzili panowie Andrzej Solczak, Czesław Tworzowski i Andrzej Henner. Mówił Stefan Wysocki. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Polskie Radio Chopin.
0: Dobry wieczór Państwu. Z sali Filharmonii Narodowej w Warszawie mówi Stefan Wysocki. Proszę Państwa, przed nami pierwszy koncert finałowy 9. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Oklaski, bo na estradę wchodzi Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji z Katowic. Jak Państwo wiedzą, jury dopuściło do finałów 7 młodych artystów. Początkowo planowano dopuszczenie 6 osób, no ale minimalna różnica punktowa pomiędzy 6. i 7. kandydaturą sprawiła, że postanowiono dać szansę 7 osobom. I z tego względu usłyszą Państwo dziś 4 koncerty zamiast podanych w programie radiowym 3. Z tym, że postanowiliśmy zagrać 2 koncerty, dość długa przerwa, 20-minutowa i potem znowu 2 koncerty. Spojrzałem w tej chwili na lewo, czy już przyszło jury, bo od tego zawsze uzależniony jest początek koncertu, no a jury nie zawsze przychodzi specjalnie punktualnie, ale tak, chyba zaczynają się schodzić. Proszę Państwa, artystom, jak już powiedziałem, towarzyszy Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji z Katowic pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka, jednego z naszych najwspanialszych dyrygentów młodego, no raczej może należy powiedzieć młodośredniego pokolenia, przy tym pianisty i kompozytora. Pierwszym wykonawcą będzie Paweł Giliłow ze Związku Radzieckiego. Powiem Państwu od razu, że Paweł, uroczy zresztą chłopak, niewysoki blondyn, moc falujących włosów. Paweł ma 25 lat, urodził się w Doniecku. 2 lata temu skończył konserwatorium leningradzkie w krasie Halfina, a obecnie jest asystentem tegoż konserwatorium. W roku 1972, 3 lata temu, został laureatem 2. miejsca w 4. wszechrosyjskim konkursie pianistycznym w Moskwie. No i koncertował w bardzo wielu miastach Związku Radzieckiego. Proszę Państwa, od początku Paweł był zupełnie znakomity. Pierwszy etap zagrał cudownie i potem nastąpiło załamanie. Nie formy artystycznej. Przyszedł jakiś zupełnie niepotrzebny, bezsensowny atak wyrostka robaczkowego i to nieco pokrzyżowało jego plany, ale z tym wszystkim grał w dalszym ciągu nadzwyczajnie. To jest w ogóle opanowanie tych młodych ludzi i jak oni sobie z tym wszystkim dają radę, jest to rzecz zupełnie wyjątkowa. Proszę Państwa, Paweł Giliłow zagra koncert E-moll Fryderyka Chopina. W ogóle będzie to dzisiaj 3 razy koncert E-moll i 1 F-moll. Więc koncert E-moll Chopina. Części tego koncertu to Allegro Maestoso, Romanza i Finał. To jest tyle z zapowiedzi formalnych. Teraz jeszcze troszkę Państwu powiem, co się dzieje na sali. No więc siedzi orkiestra, światła jeszcze niepełne. W lewym rogu estrady, patrząc od strony widowni, duży numer 34 w ramce. Zawsze tu są numery, którymi oznaczeni są artyści w programie. 34 to jest od początku konkursu numer Pawła Giliłowa. Nad estradą sztandary wszystkich państw, których uczestniczą tutaj w konkursie, młodzi artyści. Na estradzie niżej, po prawej stronie estrady, po pierwsze Fryderyka Chopina, które zawsze przed początkiem każdego etapu przesłuchań oświetlane jest w chwili ciszy reflektorem punktowym. Przede mną, po drugiej stronie estrady, bo ja siedzę na balkonie nad estradą, przede mną wyjście zza kulis, gdzie prawdopodobnie za chwilę ukaże się Andrzej Racławicki, bo on z Jerzym Rosołowskim, dwaj popularni speakerzy radiowi, zapowiadają te koncerty. Na sali, no trudno powiedzieć tłok, jest to oblężenie sali, proszę Państwa, i tak trwa przez absolutnie cały czas trwania konkursu. Wszystkie przejścia między

0: między ścianami i krzesłami. Wszystkie przejścia środkowe, boczne, na estradzie, tam gdzie można się było wcisnąć za orkiestrą. Wszędzie pełno ludzi, z tym, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że 60% tej widowni to są ludzie młodzi i bardzo młodzi, którzy zupełnie cudownie tutaj słuchają w ogromnym skupieniu i szalenie entuzjastycznie tę muzykę przyjmują. A mówi się, że romantyzm się przeżył. Ja osobiście w to nie wierzę. Jest to po prostu genialna muzyka i... No nie wiem, słyszą Państwo jakieś tutaj zupełnie wojownicze okrzyki. Ja myślę, że jest to z powodu właśnie opóźniania się. Teraz światło przygasa. I teraz oświetlone jest popiersie Chopina. No i teraz prawdopodobnie za chwilę zjawi się zapowiadacz, to znaczy Andrzej Racławicki. Patrzę, oświetlone wejście ze estrady, jury w komplecie, o ile widzę. Tak, wchodzi Andrzej Racławicki, ja się, proszę Państwa, wyłączam, za chwilę będzie muzyka. Przypominam, będzie to koncert e-moll, gra Paweł Giliłow, dyrygować będzie Jerzy
1: Maksymiuka. Wykona koncert e-moll, opus 11. Paweł Giliłow ze Związku Radzieckiego.
0: Wchodzi na estradę Paweł. Boże, jacyż oni podobni z Maksymiukiem. Dwaj bardzo młodzi, szalenie podobni blondyni, obaj z tymi rozwikszonymi czuprynami. Jerzy Maksymiuk podnosi orkiestrę. Paweł kłania się. Maksymiuk wita się z koncertmistrzem. Oczywiście podobieństwo jest zupełnie niezwykłe. Uśmiechnęli się do siebie. Paweł siada do fortepianu.